To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, wtedy leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Radio Mazury.
1: Krople spływają na brugę, się na nudach.

0: To jest Meloradio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie.

0: finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwone.

0: sklep Biedronka.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Czatur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie. Melo Radio Mazury. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radio Mazury.
9: Na początek tego wydania magazynu reporterów Melo Radia Mazury będzie sporo o obcowaniu z naturą, przyrodą, ale też i bardzo pięknymi zwierzętami. Przed nami druga wystawa koni ras zimnokrwistych. Ta odbędzie się 28 czerwca w klubie jeździeckim Stajnia Szyldak. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną jest Alicja Jankowska, właścicielka. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Pani Alicjo, ja byłem u was w ubiegłym roku, na tej premierowej edycji. Jestem pod wrażeniem, że chce się wam to dalej organizować, bo to przepiękne wydarzenie, ale jak ja zobaczyłem, ile pani biega przy tym wydarzeniu, to szczerze zacząłem trochę współczuć.
10: Tak, to prawda jest, ale my, koniarze tak zwani, jesteśmy pasjonatami. To się po prostu robi z takiej pasji i jak ktoś robi to z wszystko właśnie z pasji, to no, nie liczą się to wszystko i te godziny i ten czas spędzony i wysiłek, który się w to wkłada. No po prostu chcemy, żeby to jakoś zaistniało, żeby to wyglądało, żeby wszystkim też się podobało, żeby każdy czuł się dobrze i no dlatego tak to jest.
9: Pani Alicjo i słuchacze, teraz wyjaśnijmy, czym są konie zimnokrwiste, bo tu musimy rozgraniczyć, to jest inny koń niż my na przykład widzimy w stajni w Szyldaku.
10: Tak, w naszej stajni w Szyldaku mamy konie gorącokrwiste, czyli sportowe. One służą do rekreacji jeździeckiej i do sportu, uprawiania sportu jeździeckiego, skokach przez przeszkody i ujeżdżeniu. A konie zimnokrwiste, no to tradycja nasza polska. No, kiedyś konie zimnokrwiste były w każdym prawie gospodarstwie, służyły ludziom do przemieszczania się, do pracy w polu. No w tej chwili weszły maszyny, już, więc konie zostały wyparte przez te piękne maszyny, ale no trzeba by do tego wrócić. No nie możemy też zaprzepaścić tego wszystkiego, tej całej hodowli, całej historii naszej, ponieważ konie, jakie by nie były, są piękne. Czy to zimnokrwiste, czy gorącokrwiste, każdy ma coś w sobie i każdy przyciąga wzrok. Mało tego, obcowanie z końmi bardzo wycisza ludzi. Bardzo sprawia, że no, przestają myśleć o Bożym świecie, tylko liczą się tu i teraz, więc na tym też między innymi polega ta hipoterapia, która jest bardzo modna obecnie w czasach, ale to nie chodzi tylko o sprawę medyczną, ale właśnie o to obcowanie samo, o to patrzenie, o to bycie z przyrodą, o to bycie z tym zwierzęciem, obserwowanie jego wielkiej masy. Konie zimnokrwiste przez to, że są tak wielkie, duże, masywne, one potrafią ponad tonę ważyć, są przy tym bardzo delikatne, bardzo miłe, bardzo wrażliwe, ale bardzo bezpieczne w porównaniu z, bardziej bezpieczne w porównaniu z końmi gorącokrwistymi. No ale tak jak mówię, no po prostu samo obcowanie z końmi sprawia, że czujemy się zdecydowanie lepiej, odpoczywamy psychicznie.
9: No, ja odpocząłem w ubiegłym roku, jak u was byłem.
10: Bo to jest takie wyrwanie, przepraszam, takie wyrwanie się od rzeczywistości.
9: Tak, przyjedźcie, zobaczcie. Ja tylko wspomnę, że 28 czerwca od godziny 10:00 druga wystawa Koni ras zimnokrwistych w klubie jeździeckim Stajnia Szyldak. Jak byłem w ubiegłym roku, to naprawdę odgrodzone strefy, każdy wie, gdzie ma stać, na takich pokazach, na takich zawodach. No, dyscyplina koniarzy jest jednak ogromna.
10: Muszę przyznać, że tak, to jest prawda. No my mamy sporo doświadczenia w organizowaniu różnego rodzaju właśnie imprez, ponieważ od wielu lat organizujemy zawody sportowe. U nas przynajmniej 2-3 razy w roku te zawody się odbywały. Mało tego, nawet mistrzostwa Warmii i Mazur w skokach, w ujeżdżeniu. Więc to były imprezy dużej rangi. Więc mamy doświadczenie, wiemy jak to zrobić, bo musi tak być. Musi być porządek, ponieważ no mówię, każde jakieś niedociągnięcie może spowodować wypadek. A no to chodzi chyba jednak, żeby wszyscy byli cali, zdrowi i szczęśliwi.
9: Cali, zdrowi, szczęśliwi, a ja tylko przypomnę, że poznamy czempionkę oraz czempiona publiczności, ale też jury. To będzie naprawdę piękne wydarzenie, bo te konie, a w zasadzie też ich właściciele, mnóstwo pracy w to wkładają, żeby się zaprezentować.
10: Tak,
9: tam każde wyjście jest bardzo pieczołowicie oceniane.
10: Tak, to prawda. Każdy właściciel, każdy hodowca koni, no myślę, że nie tylko koni, jeśli chce zaprezentować swoje zwierzę, no to musi je przygotować odpowiednio. To wymaga dużo pracy. Koń musi być przyzwyczajony, no też no, musi wiedzieć, jak ma się zachować, jak ma iść. No to żeby to do tego, go tak, tego nauczyć, no to wiadomo, praca musi być poświęcona. No tak samo jest i w sporcie jeździeckim, no wszystko wymaga pracy.
9: Miłość. Mówi się, że to najpiękniejsze uczucie na świecie. A pani przed wejściem na antenę powiedziała mi, że 10 lat pani miała, kiedy wsiadła.
10: Zaczęłam jeździć, tak.
9: I ta miłość została?
10: No jak widać. Za pierwsze zarobione pieniądze kupiłam konia.
9: Tak?
10: W latach tam 80.
9: Koń dawniej był w krajobrazie polskim, tak jak pani wspomniała na początku. No takim obrazkiem dosyć często spotykanym. Dzisiaj, jak wspomnieliśmy na początku, konie zimnokrwiste już raczej do powożenia nam służą, zastąpione przez te konie mechaniczne. Ale teraz o koniach, którymi pani się zajmuje. Dzieciaki chętnie przychodzą na lekcje nauki jazdy, jeździectwa i rzeczywiście zaczynają od kucyka?
10: Tak, to prawda. Dzieci bardzo, zwłaszcza dziewczęta w obecnych czasach kochają konie. I mnóstwo tych dzieci przychodzi, zaczynają od małych koników. Głaszczą, pielęgnują, uczą się wszystkiego od podstaw. No i pomału rosną, zdobywają doświadczenia kolejne.
9: A upadek boli ten pierwszy z konia?
10: No, rzadko się na szczęście zdarza, ale no wiadomo,

0: podchodzimy z lewej, też dlatego z lewej, bo konie są tak nauczone. Trzeba się do konia odezwać, żeby on się odwrócił, żeby nas zobaczył. Nie ma problemu wtedy żadnego tak naprawdę.
1: A druga zasada? No to nie dajemy nic
0: z ręki, tak. Nie dajemy za bardzo tutaj tego jedzonka z ręki, ponieważ no koń to jest tylko też zwierzę, no więc jak ktoś tam się boi, podkłada rękę raz, drugi, trzeci, no więc koń szybciej próbuje jednak to złapać, więc może też się zdarzyć. No ale to już coraz bardziej się odchodzi od tego podawania w ogóle z ręki, więc no ja nie z racji po to, żeby właśnie uniknąć jakichkolwiek wypadków, to raczej nie pozwalam na to.
1: No to teraz o jeszcze młodych ludziach porozmawiajmy, bo pani też przed wejściem na antenę mówiła, że koń wycisza. Ale koń też jest doskonałym zamiennikiem dla elektroniki, dla telefonów, dla laptopów. Ile trwa taka lekcja nauki i czy rzeczywiście dziecko wtedy jest jednością z tym koniem? Bo jeździec i zwierzę musi stanowić jedność.
0: Tak, to prawda, ale to się nie dzieje w ciągu paru minut. To po prostu trzeba złapać tego bakcyla, ale rzeczywiście wystarczy pierwsza jedna lekcja, żeby to dziecko zobaczyło i stwierdziło, że jest fajnie, bo rzadko się zdarza, że ktoś nie chce kontynuować. To się prawie nie zdarza. Zawsze jest tak, że oczy się błyszczą, dziecko jest tak zainteresowane, tak szczęśliwe, jak ja przy okazji delikatnie zwrócę. Musisz być cichutko, nie można tutaj, to trzeba tak. Dzieci słuchają, otwierają oczy. Poza tym ja jestem nauczycielem z wykształcenia, z 35-letnim stażem pracy w 1-3, tak więc ja mam do tego odpowiednie kwalifikacje, odpowiednie podejście, no i doświadczenie całożyciowe.
1: A musi pani tłumaczyć, że jednorożce jednak nie istnieją dziewczynkom?
0: Nie, nikt mnie o to nie pytał, to jeszcze.
1: Także dziewczynki może są przekonane, że koń to taki jednorożec, tak jak mawia moja córka. Ale do wystawy, drugiej wystawy koni ras zimnokrwistych. 28 czerwca od godziny 10 klub jeździecki Stajnia Szyldak. Poznamy czempionów, czempionki. Wydarzenie pod patronatem honorowym senatora Rzeczypospolitej Polskiej Gustawa Marka Brzezina. Z tego co wiem, to też tak prywatnie chyba człowieka rozmiłowanego w koniach. Tego dnia będzie festyn rodzinny. Tutaj sołtys zadbał o to, żeby były dmuchańce, będzie piana party, ale też zbiórka charytatywna Pomoc dla Czarka. Ostatnio mieszkańcy Ostródy też mogli wziąć udział w takich wydarzeniach charytatywnych. Teraz gmina Ostróda się przyłącza do pomocy. Dobre wydarzenie. Można przyjść, odpocząć, tak jak na początku wspomnieliśmy, pomóc, a dzieciaki się wyszaleją.
0: Myślę, że to będzie bardzo fajna impreza. Doświadczeń zeszłego roku myślę, że powinno to być tylko lepiej.
1: Także zapraszamy Was serdecznie 28 czerwca od godziny 10 do klubu jeździeckiego Stajnia Szyldak, a moim, a także Państwa gościem była Alicja Jankowska, właścicielka stajni. Pani Alicjo, dziękuję za rozmowę, za podzielenie się miłością do zwierząt, do koni. Cóż, liczę, że tym razem nie będzie Pani tak zaganiana na wystawie.
0: Się okaże.
1: Obiecuję Wam, że na antenie Meloradia Mazury wrócimy do tego wydarzenia, zdając Wam relacje.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz w programie porozmawiamy na temat badań włączających. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w Ostródzie stali się badaczami akademickimi.
3: Katarzyna Ćwirynkało, profesorka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Badania są przede wszystkim, powiedziałabym, awangardowe, nowatorskie, ponieważ nazywamy je w ogóle badaniami włączającymi. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną w takich badaniach nie tylko są osobami badanymi, udzielają wywiadów, ale też te badania współtworzą. To znaczy, my wspólnie planujemy te badania, wymyślamy temat tych badań, staramy się, żeby były to badania bliskie społeczności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Razem prowadzimy wywiady, czyli jest zawsze badacz akademicki, jest osoba, która jest współbadaczem z niepełnosprawnością intelektualną i rozmawiamy z innymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną na tematy, które po prostu wspólnie wybieramy. A później też staramy się, żeby przełożyć te wyniki na środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną, na to, żeby w jakiś sposób na pozytywny zmienić wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzymy teksty, które są publikowane w czasopismach i magazynach krajowych i międzynarodowych. I muszę powiedzieć tutaj o naszej grupie, że jest to jedna z dwóch grup takich znanych w Polsce. Jest to właśnie nasza grupa ostrudzka i druga grupa lubelska. My współpracujemy z sobą, także jesteśmy na razie jedyni w Polsce, ale już mamy całkiem sporo tekstów za granicą i staramy się po prostu ten wizerunek zmieniać. Poza tym na podstawie naszych wyników planujemy dalsze działania. Dajemy

0: Mamy rekomendacje, co powinno się zmienić i organizujemy wspólnie szkolenia. W tych szkoleniach biorą na przykład udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli dostrzeżemy, że na przykład jest problem z tym, że dużo ludzi nie wie, że trzeba się badać, trzeba stosować profilaktykę, trzeba się zdrowo odżywiać, żeby na przykład uniknąć albo zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór, to my o tym mówimy. Prowadzimy szkolenia, które również razem współtworzymy. To nie jest jakieś zewnętrzne szkolenie, nie tylko jest to szkolenie, które razem projektujemy.
1: Społeczność akademicka od zarania dziejów stara się zmienić świat poprzez badania, naukę, czyli coś najcenniejszego, co ma ludzkość. Te badania mają zmienić postrzeganie społeczne od wewnątrz i od zewnątrz?
0: Zdecydowanie tak. To jest w ogóle jedna z cech badań włączających. Tak? One muszą czemuś służyć. To nie są badania, które są po prostu dla nauki, po to, żeby napisać o kimś coś, tylko są to badania, które mają po prostu i ten wizerunek zmienić osób z niepełnosprawnością intelektualną i mają też wpłynąć na środowisko, żeby poprawić ich sytuację. Także to jest jedna z takich głównych cech badań włączających. Projekt, który tutaj mamy i wystawa dotyczy piękna konkretnie i mówiąc o pięknie, okazuje się, że możemy je w bardzo różny sposób rozumieć. Dla części osób, które brały udział w tych badaniach, pięknem było to, że mają partnerskie relacje z terapeutami. Dla innych to, że mogą być niezależni, starają się być niezależni, że mają asystenta, który tę niezależność w jakiś sposób umożliwia. Dla jeszcze innych może to być rodzicielstwo albo miłość, bycie w związku intymnym. To jest też poznawanie sławnych ludzi, to jest też podróżowanie, także to piękno bardzo różnie rozumiane, a jednocześnie odkrywanie, bo to wszystko było toczone i rozmawialiśmy też prowadząc takie wywiady fokusowe, że okazuje się, że rodzi też to piękno czasami jakieś bariery, że nie zawsze ono jest dla nas dostępne. My staramy się, żeby było, a nie zawsze tak jest. Nie zawsze nasze relacje na przykład z rodzeństwem są całkowicie partnerskie. Może nas traktować z góry z uwagi na to, jakie mamy na przykład trudności, jakie doświadczamy trudności. A tutaj pokazujemy, jak to powinno wyglądać i co powinno się zmienić. Także pozwoliło nam to na też takie wypracowanie pewnych rekomendacji, co nam się nie podoba. Nie podoba nam się na przykład to, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną w głębszym stopniu nie ma takiej pełnej wolności, żeby na przykład zawrzeć związek małżeński. Także tych barier jest cały czas dużo.
1: Badania w tym projekcie będą kontynuowane. Ich celem jest zmiana postrzegania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy na temat piątej edycji biwaku wojsk napoleońskich w Ostródzie. To jest wydarzenie, które rokrocznie przyciąga do naszego miasta coraz większą liczbę turystów, która jest ciekawa tego, że w naszym mieście stacjonował Napoleon Bonaparte, a także tego, że Ostróda ma takie wydarzenie, dzięki któremu możemy się przenieść w czasie. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Marek Wszelak z Muzeum w Ostródzie. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie Państwa.
1: Piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich. Zanim przejdziemy jednak do samego wydarzenia, to do tego, że nasze miasto od kilku lat jest miastem cesarskim, jedynym w Polsce. Mamy też współpracę z francuskim Auxon. Widzicie na zamku w Ostródzie turystów z Francji albo innych krajów świata, którzy pytają o Napoleona?
3: Oczywiście. Przede wszystkim żołnierzy francuskich, którzy często nas odwiedzają. Mamy nawet takie szersze spotkanie planowane dokładnie za rok, kiedy będziemy świętować 220-lecie utworzenie wojsk zaplecza technicznego właśnie w Ostródzie, powołanych przez Napoleona. Sami turyści coraz częściej pytają, dlaczego Napoleon tutaj, więc no to jest taka bardzo ciekawa sprawa.
1: Sama wystawa napoleońska w Ostródzie cieszy się dużym, umiarkowanym, czy raczej niewielkim zainteresowaniem, bo z tego, co też mogliśmy ostatnio usłyszeć na jednej z miejskich komisji Rady Miasta, pozyskaliście dosyć pokaźną dotację na przebudowę, unowocześnienie tej wystawy o multimedia.
3: Zgadza się. Oprócz tego, że cały czas mamy różne zakupy, które w sposób taki indywidualnie, skrupulatnie gdzieś staramy się wpisać w narrację wystawy. To są takie drobiazgi, które kupujemy co jakiś czas. To oprócz tego jest jeszcze projekt, który ma tą wystawę wzbogacić właśnie o wspomniane multimedia, więc będzie to taki krok w przyszłość wystawienniczą. Ona będzie miała taki wymiar, można powiedzieć, nowoczesny bardziej.
1: Piąta edycja Biwaku Wojsk Napoleońskich od 26 do 28 czerwca. Trzydniowe wydarzenie. Wy z roku na rok staracie się coś dołożyć do tego biwaku, tak żeby ta impreza rozrastała się w naszym mieście. No właśnie, nowości w tym roku?
3: Nowością może być kawaleria, chociaż tutaj może za mocno powiedziane kawaleria, bo to będą dwa koniki. Ale to taki ciekawy smak do tego, żeby pokazać coś nowego, coś innego. Oprócz tej piechoty, artylerii, którą pokazujemy, to jeszcze konie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jeśli się przyjmie i sprawdzi, no to kto wie, może za rok, za dwa tych koników będzie u nas wtedy więcej.
1: Musimy to docenić, bo tak jak przed wejściem na antenę wspominałeś mi, że przy okazji organizacji tych imprez plenerowych, historycznych, no to są zawsze obawy przed dwoma takimi elementami. To znaczy, po pierwsze, proch, artyleria, to będziemy mieć i co roku mamy, a po drugie właśnie zwierzęta, bo raz, że one są nieobliczalne, nigdy nie wykażemy, czy koń się spłoszy, czy nie. No właśnie, Marku, to trzeba to docenić, że na początek mamy taki zarys jakiejś kawalerii, a za rok, dwa, trzy, pięć lat może nam się to rozrosnąć.
3: Zgadza się, no to niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Rekonstruktorzy kiedyś mieli ubezpieczenie wręcz kaskaderskie, bo to jest bardzo niebezpieczne. To, co oni robią, to jest obsługa pełnowartościowej broni palnej, która jest prawdziwa. To nie są atrapy. Tam jest czarny proch, ładunki pirotechniczne, no i oprócz tego konie. No. Co prawda to są konie, które są obeznane ze środowiskiem rekonstruktorów, z takimi warunkami one wiedzą, jak się zachować, no ale no, nad tym musi ktoś jeszcze czuwać i aby to było spięte do końca, no to potrzebne są różne zasady bezpieczeństwa.
1: Powiedzmy teraz o tym, że co prawda biwak jest trzydniowy, ale w piątek to tak niewiele będzie się działo z tego punktu widzenia turysty i mieszkańca, bo rekonstruktorzy rozbiją obóz. To są charakterystyczne białe namioty. Mój syn nawet się śmieje, że one takie trochę przypominają te indiańskie namioty.
3: Zgadza się. W zasadzie taka najciekawsza jest sobota, bo wtedy jest bitwa, wtedy są spektakle, pokazy na dziedzińcu. Natomiast ten moment, kiedy rekonstruktorzy przyjeżdżają, rozbijają obóz, to jest piątek i właśnie wtedy powstają w dużej części te tak jak wspomniałeś, białe namioty, w których śpią rekonstruktorzy.
1: Przejdźmy do bitwy. Jej w ogóle w Ostródzie nie było. To jakieś przekłamanie historyczne?
3: Nie, oczywiście. Bitwy nie było w Ostródzie, natomiast zamek i obecność rekonstruktorów jest doskonałą możliwością do tego, żeby pokazać, jak takie bitwy w tamtym czasie wyglądały. Bo zbieramy się jako rekonstruktorzy po to, żeby porozmawiać o historii, przedstawić ją, pokazać jak wyglądała bitwa. W zasadzie nie odtwarzamy bitwy, której nie było. Pokazujemy, jak taka bitwa mogła wyglądać, jak wygląda ładowanie broni, jak wyglądało formowanie szeregów, grupy, warunki walki, jak mogły wyglądać. O tym opowiadamy, o tym będzie właśnie też moja narracja. Także to jest tylko po to, żeby pokazać, jak bitwy w okresie napoleońskim wyglądały.
1: Chwalicie się, że w tym roku będzie ponad setka rekonstruktorów. To jest największy biwak do tej pory planowany. To jest duża skala. No bo tak, musimy wspomnieć, że wojska francuskie, po drugiej stronie mamy wojska czwartej koalicji, która walczyła z Napoleonem. to jak to? Więcej będzie Francuzów, czy jednak wojskowych z czwartej koalicji?
3: To jest bardzo ciekawa sprawa, bo rekonstruktorzy najchętniej przyjeżdżają w miejsca faktycznie bitew. Ostrudat jest miejscem, w którym nie było bitwy, natomiast była kwaterą Napoleona. Jest bardzo ważna na szlaku historycznym i to jest ciekawa rzecz. Natomiast tutaj odpowiadając na to pytanie, no zawsze mamy problem z koalicją liczebnie, bo najwięcej jest rekonstruktorów odtwarzających Księstwo Warszawskie i Francję. Wielką armię, natomiast mamy problem z tą drugą stroną, z Prusami i z Rosją. Staramy się to w jakiś sposób zbilansować, jakoś to trochę zmarkować, pokazać z innej strony, tak żeby nie było widać tych dysproporcji.
1: Dysproporcje, czyli jednak wojsk francuskich więcej. No dobrze, ale przejdźmy do artylerii. Będzie czarny proch, będą wystrzały, będzie głośno. Tutaj polecamy przyjść w sobotę, zaraz wspomnisz o której, Marku. Mhm. Ale no właśnie, osoby wrażliwe gdzieś tam powinny zabrać słuchawki. To jest jednak głośne wydarzenie. Tu musimy się przygotować, że będzie głośno, będzie widowiskowo, no i ten zapach palonego prochu będzie czuć w powietrzu.
3: Zgadza się. No planowany pokaz artyleryjski jest w sobotę o godzinie 13 i wtedy faktycznie będziemy używać najcięższej broni, jaką mamy, czyli armat. Będzie kilka słów o tym, jak takie armaty ładowano, obsługiwano, ile osób, ile koni i tak dalej. No i przede wszystkim będziemy z nich strzelać, będzie bardzo głośno. Z tym, że no, jeśli miałbym to porównać do takich fajerwerków, jakie mamy co roku, no to nie jest może mocno głośniejsze, więc jeżeli ktoś czasami wychodzi na Sylwestra i widzi takie sztuczne ognie, takie pokazy, no nie powinien się tego przerazić. Fakt, może jeżeli ktoś jest wrażliwszy i przyjdzie z dzieckiem, no może to jakiś tam mały problem wywołać. Natomiast no chyba trzeba się z tym jakoś pogodzić, przyzwyczaić do tego, że bitwy napoleońskie, no to jest huk, ogień, dużo prochu, właśnie dymu białego i tak to ma wyglądać.
1: Wspomniałeś dużo prochu. Ile kilogramów planujecie przepalić?
3: Średnio to jest około kilkudziesięciu kilogramów, ponieważ artyleria potrzebuje tego prochu bardzo dużo. No w tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć, ile taki jeden ładunek gram takiego prochu potrzebuje. Natomiast mamy ponad setkę rekonstruktorów. Oni używają broni palnej. Każdy ma ileś tam ładunków, kilkanaście. Więc siłą rzeczy tego prochu od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów co roku zużywamy.
1: Ale tu musimy powiedzieć, żadna kula nikogo nie dosięgnie.
3: Nie. Strzelamy z takich ładunków, powiedzmy, ślepych. To są ładunki nie posiadające kuli, tylko sam papierek taki, który się wypala po wylocie z lufy i jest niegroźny.
1: Mieszkańcy doceniają to, że jest przejazd Napoleona przez miasto. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Czy wy planujecie jakiś większy przemarsz? Jeśli tak, to jakąś specjalną trasę wybieracie?
3: Planujemy taki przemarsz, taką paradę w zasadzie, w której możemy pokazać tą różnorodność rekonstruktorów tego wojska, które przyjedzie. Przejazd, który często jest zamknięty, nie zablokował nas, więc taki pomysł jest na to, żeby przejść przez wiadukt. Dokładnie jeszcze nie wiem, jak to rozwiążemy. Na pewno będziemy chcieli jak najszerzej to pokazać. Może częścią promenady miejskiej też uda się nam przemaszerować, tak aby ostrudzianie i turyści mogli zobaczyć naszych rekonstruktorów.
1: O co pytają mieszkańcy, a także turyści na biwaku wojsk napoleońskich? Co jest takim hitem tego wydarzenia?
3: Dlaczego się tutaj pojawił Napoleon?
1: Dlaczego?
3: I czy faktycznie była bitwa w Ostródzie? To znaczy o tym, czemu się tutaj pojawił, dyskutować można byłoby bardzo długo.
1: Nie miał chyba się gdzie podziać po ostatniej bitwie.
3: Tak, i ława pruska to jest czas, w którym musiał logistycznie znaleźć się mniej więcej pośrodku swoich wojsk rozlokowania, więc na jego szlaku stanęła Ostróda i tutaj Ostróda sobie wybrał jako miejsce, w którym przebywał. No i chyba faktycznie to. te dwie rzeczy, o to ludzie pytają. Dlaczego Napoleon tutaj i czy była bitwa? To są takie dwa najczęściej zadawane pytania.
1: Bitwy w Ostródzie nie było, z tego co ja wyczytałem, a jeszcze chyba w rozmowie z Łukaszem Szczepańskim się dowiedziałem, że same oddziały napoleońskie nie stacjonowały w Ostródzie w takiej dużej liczbie, bo tych wojsk było sporo. Przynajmniej z tych rozmów ja się dowiedziałem, że gdzieś okolice Miłomłyna, tam mogły te oddziały francuskie stacjonować.
3: Zgadza się, chociaż Napoleon gdziekolwiek przebywał, to zawsze teren był sprawdzany w pewien sposób przez jego żołnierzy i jakaś część wojska zawsze przy jego osobie musiała stacjonować. To najczęściej była gwardia, czyli ta elita wojsk napoleońskich. Natomiast faktycznie te oddziały były rozlokowane w okolicach Ostródy, nie w samej Ostródzie, ale w przy okolicznych miejscowościach.
1: Jeśli chodzi o pobyt Napoleona, wróćmy jeszcze trochę do początku naszej rozmowy. My zyskujemy jako Ostróda, ale też i placówka, w której pracujesz, zyskuje na tym i na tej promocji Ostródy, zamku przez Napoleona.
3: Myślę, że to się zaczyna tak powoli rozwijać. Ludzie na początku nie wiedzieli, dlaczego Napoleon tutaj, byli tacy zaskoczeni tym, a my z kolei w muzeum też długo się zastanawialiśmy, jak do tego podejść. Ale tak z jednej strony i jako ciekawostka historyczna i marketingowo zaczyna to grać coraz bardziej. Ja sam osobiście z tym sobie zaczynam fajniej radzić jako ktoś, kto oprowadza ludzi po muzeum. No i jest to takim elementem przyciągającym, magnetycznym, taką ciekawostką, bo z jednej strony mamy Zamek Krzyżacki, który się kojarzy tylko z krzyżakami, a z drugiej strony no, proszę, Napoleon.
1: Działamy jako ciekawostka, bo w niedzielę mówimy już o zwijaniu obozów w Podzamczu Ostródzkiego Zamku. No i kończy się piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich, także jeśli jesteście ciekawi tej historii, to co, głównie sobota, Marku?
3: Tak, sobota jest takim dniem, który będzie pełen atrakcji od samego rana do wieczora.
1: Ale oprócz tego, jak i czym walczono, będzie też kultura. Takie drobne akcenty życia w ogóle w epoce napoleońskiej.
3: O godzinie 19 mamy na dziedzińcu muzyczny aperitif. Będzie to takie spotkanie muzyczne. O 19.20 mamy spektakl magii. O 20 godzinie mamy cyrk de Poulet, widowisko cyrkowe z XIX wieku. A potem od 21.30 do samej północy mamy potańcówkę w dawnym stylu, więc będzie się działo.
1: Zapraszamy Państwa serdecznie. Od 26 do 28 czerwca w Ostródzie odbywa się piknik wojsk napoleońskich. Piąta z cyklu, taka impreza w naszym mieście. A ja jeszcze dodam, że tego dnia zwiedzicie muzeum kompletnie za darmo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Na początek tego wydania magazynu reporterów będziemy rozmawiać o przyrodzie. O biznesie, o przyrodzie, dlatego że Ostróda będzie cięła na pół łabędzia. I to można powiedzieć taki nie ornitologiczny news, a bardziej biznesowy, bo chodzi o jeden ze statków żeglugi ostródzko-elbląskiej. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi ostródzko-elbląskiej. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To tak tylko przypominając słuchaczom, że ornitologicznie, bo te nasze statki żeglugi ostródzko-elbląskiej nazwy mają właśnie od ptaków.
4: Tak jest, nazwy od ptaków. Przypomnijmy, no jest i marabut, i birkut, i właśnie łabędź, i kormoran. Mamy w sumie pingwin, mamy w sumie jeszcze, tak, 5 takich jednostek dwupokładowych. Konkretnie 4 są na bieżąco remontowane i przygotowywane do sezonu i w tej chwili pływają. Albo między Buczyńcem, tą pierwszą pochylnią, i Elblągiem, albo po samych pochylniach. Jest też Ostróda dwupokładowa, ale statek już trochę bliższy naszym czasom, bo te, o których zaczęliśmy mówić, mają dokładnie 60 lat, w tym roku kończą. Ostróda już 20 kilka, z 99 roku. I ten jeden statek Łabędź, Państwo być może chodzą wzdłuż nabrzeża, mijając nasz port, stoi taki dawno niemalowany statek przy nabrzeżu, czekając na lepsze czasy. On praktycznie już nie ma w środku nic, bo wszystkie części przez te wszystkie lata, kilka ładnych lat, jeśli nie 10, właśnie tak stoi i czeka, i wszystkie części szły na podobne mu statki siostrzane, te ptaszki. No i w zasadzie już nie da rady go chyba przywrócić do pełnej eksploatacji. Mnóstwo środków trzeba byłoby wydać. Trochę szkoda, żeby poszedł na żyletki przysłowiowe. I pomysł jest taki, aby nadać mu drugie życie, aby stał się atrakcją turystyczną, zachęcał do pływania na kanale Ostródzko-Elbląskim i na Pochylniach. I znaleźliśmy, szukając, no bo trzeba znaleźć miejsce, gdzie. No oczywiście nasuwa się w pierwszej chwili, jak się jedzie, no Nowa Siódemka. Nowa Siódemka, trasa Gdańsk-Warszawa. No i przyznam się, że znaleźliśmy takie dwa miejsca. To też nie jest łatwe, bo najczęściej to są osoby prywatne wzdłuż tego szlaku drogowego, który kilka razy przecina nasz szlak kanałowy. Ta siódemka. No i udało nam się znaleźć na terenie gminy Małdyty jedno miejsce fantastyczne pod kątem reklamy, bo całkiem niedaleko tej Nowej Siódemki, miejsce tuż za Małdytami, jadąc do Gdańsk, gdzie Stara Siódemka przeskakuje wiaduktem ponad Nową Siódemką. I tam gmina ma właśnie tę Starą Siódemkę i między innymi fragment nasypu tej Starej Siódemki. I trafi tam właśnie ten nasz łabędź.
1: Kawałek łabędź.
4: No to zaraz dojdziemy do tego. Na pewno łabędź dla jadących właśnie od samej Warszawy w kierunku Gdańska. I ważne, że tuż przed zjazdem, tak jak się zjeżdża i faktycznie jedzie się na Pochylnie, w stronę kanału w miejscowości Marzewo, no jedną burtą stanie łabędź. Będzie pięknie poświetlony nocą, oczywiście odremontowany, jeżeli chodzi o jego zewnętrzną część, jakieś reklamy właśnie zachęcające i promujące żeglugę, ale i gminę Małdyty w tym wypadku, bo to gmina Małdyty razem z nami będzie zapraszała do odwiedzenia gminy Małdyty kanału i skorzystania z uroku tego kanału. No i też pomyśleliśmy o osobach jadących od strony Gdańska w kierunku Warszawy i też znaleźliśmy takie miejsce, z kolei będące własnością gminy Miłomłyn, konkretnie taki fragmencik po starym nasypie kolejowym starej linii, niedawno nieistniejącej kolejowej, między Miłomłynem a Malinnikiem. No i cóż, jeden statek, a żeby tak się stało, trzeba dokonać takiej przedziwnej operacji wzdłuż, przetniemy tego łabędzia, czyli nie będziemy ptaków wsiąść na pół, ale statek, sprawimy, że powstaną dwa statki. I samo to jest ciekawa operacja, logistyczne wyzwanie, bo można, pokusimy się o nagranie filmu, bo najpierw go trzeba będzie mimo wszystko odholować gdzieś pobliżej Miłomłyna albo Małdyt, gdzieś po środku może, tam gdzie można fizycznie go na brzeg wyjąć jakimś dźwigiem. No więc to na pewno byłby ostatni rejs tego łabędzia. Sama operacja potem przecięcia i wożenia lądem już w dwa odrębne miejsca, no to jest ciekawe wyzwanie logistyczne. No ale summa summarum, przy Nowej Siódemce stanie statek odnowiony łabędź, który będzie no fantastyczną reklamą i Mazur Zachodnich, i Ostródy, i żeglugi ostrosko-elbląskiej.
1: Czyli prezes trochę tak jak sąd Salomona, dziecko na pół.
4: Tak jest, no to tak, moje matki chrzestne akurat nie. No właśnie, może pokusić się jakąś matkę chrzestną tego nowego łabędzia. Tutaj nawet możemy mieć dwie matki chrzestne, czyli już Salomon nie byłby nam potrzebny.
1: Żeby rozsądzić.
4: Dwoje dzieci będziemy mieli. No w każdym bądź razie, no takie chyba niespotykane rozwiązanie. Ja jestem przekonany, że jeżeli do tego dojdzie, sami państwo przyznacie mi rację, że jadąc właśnie, a nieraz jeździmy tą trasą i tym szlakiem, będziemy naprawdę zwracać na niego uwagę.
1: No to teraz do historycznej chwili, prezesie, za nami pierwszy 11-godzinny rejs z Ostródy do Elbląga 29 maja 2026 roku o godzinie 8:15 odbiliście od brzegu dwa statki Ostróda, a także Birkut, wypłynęły w ten historyczny rejs. Wszyscy dopłynęli, nikt nie zginął. Chyba
4: przynajmniej
1: jest okay.
4: Tak, przynajmniej nic mi nie wiadomo na ten temat. Tak sądzimy, że nikt nie zaginął, nie zginął. No rzeczywiście, przywróciliśmy, albo jeszcze inaczej, przywracamy. Jesteśmy w trakcie przywracania. To był pierwszy krok milowy, żeby tak się stało. Ten długi, fantastyczny, pamiętany przez wielu, ale długi rejs, czyli takie wyzwanie dla koneserów. 11-godzinny, faktycznie dobiliśmy około 20, wypływając 8:15, czyli niemalże 12 godzin płynięcia. No skąd to się bierze? No, nie zawsze na wózku, na pochylni jest się w momencie dopływania pierwszym, parę minut na załadunek cateringu na pochylni.
1: Ale tam chyba i do Miłomłyna dopłynęliście.
4: Tak jest, no płynęliśmy, no przypomnijmy, cała trasa to jest 77 blisko kilometrów. Płyniemy najpierw przez dwie śluzy, czyli Zielona Miłomłyn, jesteśmy w Miłomłynie. Najpierw podnosimy się o około 5 metrów w górę do poziomu jezioraka. Następnie no płyniemy w ogóle, tak? Łącznie 11 jezior pokonujemy, bo to są łączniki kanałowe. Kanał to tak naprawdę to są łączniki międzyjeziorowe. Czyli płyniemy przez 11 jezior, dłuższe, krótsze, najdłuższe to aż 12 kilometrów, a przecież ruda woda. 5 pochylni, gdzie obniżamy się o 99,5 metra. Oczywiście mijamy przepiękne krajobrazy i lesiste, i polne, i mnóstwo mostów i zabudowań czasami nad tym kanałem. I czasami zwierzynę leśną się zobaczy już na dole, kiedy będziemy nad różnie, no to mnóstwo przeróżnych, 100 kilkadziesiąt, jeśli nie 200 różnych gatunków ptactwa. Przypomnijmy, że mamy cały kanał, to jest obszar chronionego krajobrazu kanału elbląskiego, ale zaczyna się Kraniec, bo w Ostródzie to jest obszar Natura 2000, Jezioro Drudzkie, rezerwat i Kraniec drugi elbląski, Jezioro Druzno, to też jest z kolei właśnie ptasi rezerwat i też Natura 2000, czyli jest co oglądać, ale powtórzmy, no naprawdę dla wytrwałych, dla koneserów można się wyciszyć, nie do końca zanudzić, bo chcemy, aby płynący czerpał też wiedzę na temat kanału, czyli mamy podpisaną umowę i są na statkach przewodnicy kwalifikowani z PTTK-u naszego, Zachodnie Mazurskie Stowarzyszenie Przewodników się tym zajmuje. No mamy catering właśnie już profesjonalny na statku, czyli tak podsumowując, fantastyczny rejs, ale wchodząc na pokład trzeba wiedzieć, że to nie ma adrenaliny sportowej, tylko raczej właśnie płynięcie i podziwianie tego, co jest za burtami, ponad głowami w naszej krainie kanału elbląskiego, czy ostrusko-elbląskiego. Raczej nie polecajmy płynięcia z małymi dziećmi, bo to i dla tych dzieci będzie męczące i dla współpasażerów. Także tak to powinno wyglądać.
1: A zasięg na trasie jest?
4: No właśnie. Co do zasady jest, są czasami miejsca, gdzie nie ma, czasami na Bochylni, Buczynie to są minuty, czasami może na Drużnie. No są takie jeszcze miejsca, że rzeczywiście zasięg ginie, jeśli chodzi o internet. No ale co? W końcu po to się płynie właśnie, żeby być może na chwilę się oderwać. I teraz bardzo szybko jeszcze powiedzmy to, że chcieliśmy przywrócić, zastanawialiśmy się, bo ten rejs kilkanaście lat już go nie było, czy w ogóle będzie zainteresowanie. I postanowiliśmy tak testowo spróbować raz w miesiącu na razie. Maj, na koniec każdego miesiąca tutaj sezonu tegorocznego, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, myśląc o bardziej o przyszłym roku, o rozpropagowaniu tego rejsu i przymierzeniu się do może częstszego pływania, jeśli byłoby takie zainteresowanie. No na razie już te bilety na czerwiec w większości mamy sprzedane. Proszę się jeszcze zainteresować, jeśli nie, to myśleć już o lipcu i sierpniu. Natomiast w maju zainteresowanie było takie, że właśnie dołożyliśmy drugi statek, czyli w ten dziewiczy rejs naraz upłynęły dwa statki Ostróda, między innymi nasza flagowa i Birkut, i w związku z tym no płynięcie te statki, trudno powiedzieć, kto był pierwszy w tym rejsie na pierwszym statku czy drugim, bo odbiły od brzegu razem, jednocześnie w tej samej sekundzie, potem już się tam tasowały po drodze. No w każdym razie odbył się ten pierwszy dziewiczy rejs i postaramy się go kontynuować.
1: Jak będzie w czerwcu? 25 czerwca skąd, dokąd, jak płyniemy?
4: Idea jest taka, że właśnie ostatni czwartek miesiąca on będzie płynął też, no za każdym razem wypływał o 8, najpóźniej 8:15 z Elbląga do Ostródy, będzie nocował w Ostródzie, no i nazajutrz o 8 rano wypływa z Ostródy do Elbląga.
1: Czyli
4: w piątek. Ostatni czwartek z Elbląga, ostatni piątek miesiąca w stronę Elbląga z Ostródy.
1: No i też internauci pytają, a co z powrotem? 11 godzin płynę i co?
4: No tak, no to już jest kwestia, jaką opcję wybierze pasażer, no bo różnie można potem próbować wrócić albo zostać w tym Elblągu, przecież niektórzy tak mogą, czy pociągiem. No z Polski ludzie przyjeżdżali, czyli różnie właśnie dotarli być może pociągiem do Ostródy i z Elbląga też pociągiem mogą wracać, ale generalnie zapewniamy w to samo miejsce, z którego wypłynęliśmy, czyli jeżeli to Ostróda, to po dopłynięciu do Elbląga odwozimy pasażerów na naszym autobusem.
1: Także możecie wrócić spokojnie, ale też, prezesie, taki challenge dla najwytrwalszych, powiedzmy, Elblążan: wsiąść w Elblągu, dopłynąć 11 godzin do Ostródy, przenocować tak w Ostródzie jest. I wrócić sobie do
4: Elblągu. Statkiem albo rowerem, bo można na pokład zabrać rowery. No jeszcze powiedzmy, że dla tych wytrwałych, którzy przepłyną te 11-12 godzin cały rejs, no wręczamy stosowne certyfikaty, tak?
1: Także jeśli jesteście zainteresowani, to ruszyła, a w zasadzie trwa sprzedaż na czerwcowy rejs z Elbląga do Ostródy, ale też z Ostródy do Elbląga. Wejdźcie na stronę internetową Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Jeśli nie zdążycie, no to zostaje wam jeszcze 30 lipca i 27 sierpnia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury będziemy rozmawiać o ciepłownictwie, dużych pieniądzach, a także o tym, czy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zarabia ze sprzedaży ciepła, a może z produkcji energii elektrycznej. Ja nazywam się Marek Apel, to jest magazyn reporterów, a ze mną w studiu prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wojciech Zalewski. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam pana.
1: Panie prezesie, no właśnie, takie informacje przebijają się w mediach społecznościowych, ale też na sesji, na komisjach Rady Miasta w Ostródzie MPEC zarabia i to gigantyczne pieniądze, bo zysk netto za 2025 rok to jest 4 100 000 złotych i uwaga, bo to nie jest jednorazowy przypadek, albo inaczej wpadka, bo rok temu również wykazaliście zysk netto na poziomie 3 641 000 złotych. Stabilne finanse MPEC-u?
5: No, ja bym był taki złośliwy, to bym powiedział, a może trzeba po prostu zarządzać spółką, a nie tylko w niej bywać.
1: Ale to nie jest przytyk do pozostałych prezesów.
5: Broń Boże. To jest nawet jak niektórzy mówią, fakt autentyczny. Więc rzeczywiście spółka zarabia. I rzeczywiście nawet ja mam dylematy, czy ten poziom zarobkowania, on w liczbach bezwzględnych wygląda bardzo dużo, jest pożądany i dla spółki, i dla mieszkańców. Ale proszę spojrzeć na to inaczej. Spółka na przestrzeni ostatnich lat zainwestowała ogromne pieniądze. Nie wszystkie pieniądze są z dotacji. Część tych pieniędzy musimy obsługiwać, czyli spłacać zobowiązania. Czyli jak to mówi klasyk, z jednej strony chcielibyśmy mieć ciastko, a z drugiej to ciastko zjeść. Kiedy w roku 22 błagam na kolanach Rady Miasta w Ostródzie o to, żeby dokapitalizowali spółkę, bo sytuacja była dramatyczna.
1: Pamiętam tę chwilę.
5: Wiele osób też pamięta, ja też. To powiedziałem, że my kiedyś oddamy te pieniądze. I myślę, że to jest taki czas, kiedy spółka ochoczo to zrobi i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast struktura tego zarobkowania jest zupełnie inna.
1: Panie prezesie, ja przepraszam, że przerwę, bo w mediach społecznościowych pojawiają się komentarze niepochlebne na temat spółki, ale też jej pracowników, w tym też pana, że wy doicie, mówiąc kolokwialnie, mieszkańców Ostródy. To jak jest?
5: Rozmowa o pieniądzach jest zawsze tematem wrażliwym. Jeżeli przyjmiemy i popatrzymy na miasta w okolicy, to nie doimy. Wręcz jesteśmy tańsi. Jeżeli popatrzymy na liczby bezwzględne, czyli to 120 parę złotych, taka wartość średnia gigajoula z przesyłem, to rzeczywiście ta kwota wydaje się dosyć duża. Ale tak jak powiedziałem, zadawałem sobie wiele takich pytań egzystencjonalnych i mówię, co jest dla ludzi ważne. I wyszło mi na to, że dla ludzi powinno być najważniejsze, przynajmniej tak mi się wydaje, bezpieczeństwo i stałość pewnych rzeczy. A tą stałość gwarantujemy. Zobaczcie Państwo, że od półtora roku spółka nie podnosi, a wręcz obniżyła cenę gigajoula. A czy coś spadło na rynku? Czy ceny paliwa? Zobaczcie Państwo, co się dzieje z paliwem. Lekkie zawirowanie i paliwo idzie w górę. My również pracujemy na giełdzie. My również kupujemy gaz na giełdzie. My również sprzedajemy energię elektryczną na giełdzie. I my również mieliśmy stratę w latach ubiegłych, która to strata zostaje odpisywana przez to, że nie płacimy podatku dochodowego. W związku z tym też się pojawia zysk. Taka jest siła rzeczy. Ale głównym kołem napędowym naszej działalności jest ograniczenie kosztów, zmiana sposobu zarządzania spółką oraz sprzedaż energii elektrycznej.
1: Czyli mówiąc kolokwialnie, zarobiliście na sprzedaży energii elektrycznej z dwóch źródeł, bo to jest tak zwana kogeneracja, ale też instalacja fotowoltaiczna uruchomiona nie tak dawno przez spółkę. Natomiast na sprzedaży ciepła zysk czy strata?
5: Strata.
1: Dlaczego?
5: No bo filozofia spółki jest taka, że utrzymujemy tą cenę i chcę powiedzieć, że za wszelką cenę, ale tak de facto jest, bo ja nie chcę tu nikomu nic udowadniać też, żeby to wybrzmiało, ale model musi być taki, że ten model musi zarabiać tam, gdzie można, po to, żeby przysypać tam, gdzie traci. I to jest model spółki, która jest troszeczkę organizacją non-profit, ale z drugiej strony jesteśmy spółką. Nie mogę liczyć na to, żeby ktoś mnie ciągle dokapitalizowywał. My musimy sobie poradzić. Idą kolejne inwestycje, które w prostej linii nie przynoszą zysku. Kładziemy nowe sieci. W przyszłości te pieniądze będą do nas spływać. To jest okres amortyzacji, jest bardzo długi, więc my musimy być zabezpieczeni i finansowo, i płynnościowo, żeby regulować te zobowiązania.
1: Rozumiem to wszystko, ale jest zysk 4 100 000, no to teraz o jego podziale. 1 600 000 to dywidenda. MPC odda zysk, a w zasadzie część zysku urzędowi miasta, trafi on do budżetu miasta. 2 000 000 na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na inwestycje, no i 500 000 000 na fundusz nagród. Uczciwy podział?
5: Podział jak podział.
1: Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie.
5: Panie redaktorze, no właściciel ma prawo do dywidendów. I tak jak powiedziałem na początku, kiedyś spółka dostała, dzisiaj chce to oddać. I to myślę, że to właśnie jest uczciwe, żeby być konsekwentnym w tym, co się robi. Postępowanie właściciela moim zdaniem jest prawidłowe, bo nawet jak pan zauważył, że w poprzednim roku też był zysk, nikt po te pieniądze tak do końca ręki nie wyciągał, nie wyciągał w ogóle. I to było bardzo dobre rozwiązanie z punktu widzenia inwestycji, które wykonujemy. Dzisiaj tak się zadziało. Jeżeli chodzi natomiast o nagrody, no to tak, na dobrą sprawę, te nagrody netto dla pracowników, bo ja nie otrzymałem takiej nagrody, to jest 290 000. Czy to jest dużo, czy mało? No pewno to jest dużo. Znowu w liczbach bezwzględnych. To jest bardzo dużo. Natomiast no, pracownicy też pracują ciężko i liczą na to, że ta umowna trzynastka, premia, jak ją zwał, będzie dostępna i się z tego cieszą.
1: Panie prezesie, no dobra, ale o trwających inwestycjach, bo też otrzymaliście gigantyczną dotację na rozbudowę sieci ciepłowniczej. To jest rozbudowa sieci w okolicach ulicy Stapińskiego i Wyspiańskiego w Ostródzie. Te prace, z tego co widziałem, już powoli się toczą. Duża inwestycja, która powiększy zasób odbiorców po tej stronie torów.
5: W przyszłości tak, aczkolwiek inwestycje sieciowe to jest takie dziwne zjawisko. One wprost nie przynoszą jakiegoś zysku. One mogą ograniczać straty, jeżeli wymienimy starą sieć na nową, preizolowaną, lub mogą spełniać jakieś inne funkcje, na przykład bezpieczeństwo. To, co robimy od ulicy Savio do Wyspiańskiego, do dawnego budynku Banku PKO, to jest bezpieczeństwo. Jak państwo wiecie, jak pan zapewne wie, to wkrótce będziemy robili inwestycje pod torami, żeby zlikwidować naszą rurę nad torami. Inwestycja na Wyspiańskiego to jest pewien bypass, który da nam bezpieczeństwo. Da ludziom, którzy są po tamtej stronie torów, czyli Tysiąclecia i te wszystkie inni odbiorcy, do hotelu Villaport włącznie, będą mogli czuć się bezpiecznie. I to jest filozofia. Nie zawsze inwestycja musi coś dawać takiego super wymiernego. To słowo bezpieczeństwo mi się przewija dosyć często, ale uwierzcie mi państwo, że bezpieczeństwo jest dla nas najważniejszą rzeczą, bo dzieją się różne rzeczy na świecie, a ciepło systemowe powinno być jednym z najbezpieczniejszych nośników energii elektrycznej i cieplnej.
1: Panie prezesie, wspomniał prezes o likwidacji tego ciepłociągu pod kładką kolejową. Kiedy? Czy wykonawca jest już wybrany? Kiedy chcecie rozpocząć tę pracę?
5: Nie chcę pana oszukać, ale wydaje mi się, że w niedzielę został ogłoszony przetarg. No, ktoś powie, że w niedzielę? No tak, no też musimy nieraz popracować i w takie dni, więc w niedzielę został ogłoszony przetarg. Nie chcę filozofować, kiedy to będzie, bo nie pamiętam, ale plan jest taki, żeby to zadziało się jeszcze w tym roku.
1: Panie prezesie, w mediach tych ogólnopolskich od niedawna przetacza się taka informacja, że operatorzy sieci energii elektrycznej będą mieli moc nad instalacjami fotowoltaicznymi na naszych domach. No to teraz pytanie do pana, czy MPC-owi też będzie można tak pstryczkiem wyłączyć, jeśli będzie nadprodukcja w sieci? To jest pana zdaniem bezpieczne rozwiązanie? No bo jak słyszeliśmy dziś w tej audycji, jesteście dość solidnym producentem energii elektrycznej.
5: No, produkujemy 26-28 tysięcy megawattogodzin rocznie, to jest dużo. Ale u nas ten system już funkcjonuje dawno. Operator może wyłączać farmę fotowoltaiczną, może wyłączyć kogenerację. Albo samodzielnie, albo informując nas o tym, że będzie wyłączenie, musimy się do tego dostosować. Pewno, żebym tak nie chciał, bo to jest strata właśnie takich pieniędzy ekstra. Ale no niestety infrastruktura krajowa, czyli sieci elektroenergetyczne, nie są przygotowane do tak dużej liczby energii, która jest wprowadzana w sieć latem albo wtedy, kiedy wieje wiatr. To jest... No trochę wylaliśmy dziecko z kąpielą. Pozwoliliśmy zamontować tyle instalacji fotowoltaicznych i na domach jednorodzinnych i tych plantacji, nazwijmy to tak, farm wokół Ostródy jest bardzo dużo. Jakby ktoś sobie dronem polatał, to zobaczy, że tego jest naprawdę sporo i to nie są małe moce. Więc zauważcie państwo, jak to wszystko zacznie wytwarzać energię elektryczną, no to gdzieś tą energię trzeba zbackupować, a nie ma takich akumulatorów jeszcze, które by mogły to przyjąć. Technologia się rozwija. Może i my będziemy posiłkować się takimi akumulatorami, ale na razie są one bardzo drogie i nieduże.
1: Czyli zagrożenia dla was nie ma? Czy jest duże?
5: Jeśli nie, chodzi o to są... Tak, rentowność może nam spaść, ale filozofia, gdyby cała funkcjonowania ostrudzkiego NPC-u była taka, żeby móc wybrać źródło, a nie korzystać tylko z jednego. Jak przyszedłem do spółki, były dwa źródła. Węgiel i kogeneracja. A teraz mamy kogenerację, gazówkę, biomasę, węgiel. Palimy tym, co jest tańsze.
1: To chyba jeszcze tylko energii jądrowej nie mamy w Ostródzie.
5: No to ten... nie będziemy raczej mieli, ale wkrótce może powstanie też pompa ciepła, na którą czekamy na dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i mogę też powiedzieć już chyba otwarcie, że bardzo mocno pochylamy się nad magazynem ciepła, nawet takim ziemnym, który będzie mógł zmagazynować dosyć spore ilości, mówiąc o uproszczeniu, ciepłej wody, którą wykorzystamy wtedy, gdy będzie to nam potrzebne i nie będziemy musieli dodatkowych źródeł włączać, żeby tę wodę wyprodukować.
1: Panie prezesie, w ostatnich tygodniach nieco skrócił się jeden z kominów w spółce. To ten węglowy, gazowy, biomasowy. I po co wyście komin skracali?
5: Brzydki był, tak.
1: Tak? Poważnie?
5: Komin był zmęczony pracą. To jest komin od kotłowni węglowej. W kominie znajdują się różne substancje chemiczne. Kotły węglowe nie pracują tak jak kiedyś, że pracowały 24H przez 365 dni w roku. W związku z tym ten komin nie jest wygrzany i następują tam różne chemiczne reakcje. No i taka reakcja nastąpiła u nas, ludzi, którzy zajmują się weryfikowaniem tego, czy komin spełnia wymogi, czy nie, podjęli taką decyzję, że musieliśmy go skrócić chyba o 13 metrów. Pięknie wygląda, świeci się jak trzeba, jest ładny. My mało emitujemy, więc tutaj nie ma żadnego zagrożenia, bo wtedy był taki duży, bo emisja z takiego kotła jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu, jak to powstało, no, te filtry były trochę inne. Teraz dysponujemy już lepszymi rozwiązaniami, więc ludzie powinni być szczęśliwi.
1: Póki co nie potrzebujemy ciepła systemowego, za oknem temperatury spełniają nasze oczekiwania, także zapewne już większość odbiorców ciepła systemowego w Ostródzie zrezygnowała z tak dużych dostaw. Póki co cieszymy się z zysków. Prezes niech ucieka do spółki, która zarabia. Niech prezes bywa, żebyśmy za rok się spotkali i mówili o strzałce zielonej w górę, a nie czerwonej w dół, jak w przypadku większości miejskich spółek.
5: Nie postrzegajcie nas jako spółki, która chce łupać mieszkańców. To nie jest nasz cel. Staramy się utrzymać tę cenę i robić wszystko, by firma się rozwijała. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
8: W tym programie będzie o bezpieczeństwie na wodzie, ale też na lądzie. Ostróda, a także powiat ostrudzki przygotowują się do sezonu wakacyjnego. Ruszyły wzmożone kontrole miejsc małej gastronomii. Wszystko po to, żebyśmy mogli smacznie, ale też bezpiecznie zjeść lody czy zapiekankę na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego.
9: To warto wiedzieć.
10: Zdzisław Sokołowski, powiatowy inspektor sanitarny w Ostrudzie.
8: Panie Zdzisławie, rusza sezon turystyczny na Warmii i Mazurach. Ostrudy nie sposób nie docenić. Miasto turystyczne pod każdym względem. Wzmożone kontrole, jeśli chodzi o te punkty?
10: No bardzo nas to cieszy, że akurat Ostróda jest miejscem turystycznym, często odwiedzanym przez turystów, że osoby te korzystają zarówno z gastronomii, jak i również z miejsc noclegowych na terenie naszego powiatu. Oczywiście, że każdy wzmożony ruch turystyczny zwiążący się z większym obciążeniem niż w czasie całego roku z rejonu naszego powiatu również wymaga od nas dużej czynności, jeżeli chodzi o gastronomię, o sposób żywienia, również korzystania z miejsc noclegowych na terenie powiatu. Przygotowując się do tego sezonu, bierzemy pod uwagę to, że te punkty działają tylko w określonym okresie czasu, czyli w tych miesiącach powiedzmy ciepłych i letnich. Także to również powoduje to, że często musimy być w tych miejscach, nie tylko w ciągu tygodnia, ale również w soboty i niedzielę, i taką działalność podejmujemy.
8: Panie inspektorze, no dobrze, to idzie kontroler. Co on sprawdza, na co zwraca uwagę? Czy wycofuje taką żywność na przykład po terminie przydatności do spożycia?
10: No stwierdzenie żywności po terminie przydatności do życia zawsze się wiąże z wycofaniem tego produktu, ale nierzadko również z postępowaniem mandatowym, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast nas interesuje wszystko. Nie tylko termin przydatności do spożycia, czy to towary takie są, czy ich nie ma, ale również technologia, również sposób przygotowywania potraw, przygotowanie zdrowotne pracowników do sporządzania potraw, warunki przechowywania tej żywności gotowej, surowców. Także cały szereg obowiązków spełnia na inspektorach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i one wszystkie te warunki są spełniane, także zwracamy uwagę na szereg różnych rzeczy przygotowywanych przez punkty żywnościowe, tak żeby konsument mógł zjeść smacznie, dobrze i tanio.
8: Mówi się, że właśnie konsument jest ostatnim kontrolerem jakości. Zgodzi się pan z tym?
10: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że naszych osób, które się trudnią kontrolą jakości przygotowywanej żywności jest kilka osób i tych punktów na terenie naszego powiatu jest około 1200, więc siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie być wszędzie i o każdej porze, w każdym miejscu, bo jesteśmy tam raz na jakiś czas. Natomiast konsument korzysta z tych punktów prawie codziennie, więc on jest najlepszym probierzem, najlepszym oceniającym warunków żywieniowych proponowanych przez ten zakład wytwórczy i również jakości produktów sprzedawanych w tych obiektach. I wszelkie takie uwagi albo są kierowane bezpośrednio do właścicieli tych obiektów, albo przez nas i z prośbą jednoczesną o kontrolę w tych punktach. I na takie sygnały reagujemy.
8: Wy jako kontrolerzy zwracacie coraz mniej uchybień, jeśli chodzi o sprzedaż na powietrzu takiej żywności?
10: Znaczy, generalnie te obiekty, które trudno się sprzedają żywnością, z racji chociażby tego, że mamy XXI wiek i technologia jest coraz lepsza, więc one są coraz lepszej jakości, coraz lepsze o poziomie wykończenia. Także tych zastrzeżeń technicznych, technologicznych jest mniej. Aczkolwiek to jest również czynnik ludzki. Więc żywność przerabiana jak gdyby w tych punktach, to zależy od człowieka, który jest właścicielem tego zakładu. Albo się coś robi dobrze, albo tylko dobrze, albo niezbyt dobrze, albo źle wręcz. I to wymaga stałej naszej obecności, stałego zwracania uwagi na to, w jakich warunkach i jak to jest przygotowane do spożycia. Także obecność naszych pracowników jest konieczna, żeby jakość żywności była przynajmniej na podobnym poziomie w różnych zakładach wytwarzających żywność.
8: Na początku są upomnienia, czy od razu jest mandat?
10: Zawsze nasza obecność jest kontrolną instruktażową. Czyli zawsze to się kończy pouczeniem, w jaki sposób się powinno przygotowywać żywność, żeby to nie odbijało się na warunkach zdrowotnych konsumentów. A jeżeli ktoś jest bardzo uporczywy i bardzo dba o to, żeby źle wykonywać swoją pracę, no to nie z kranymi detalami. Czasami po prostu inne możliwości napomnienia, żeby ta żywność była przechowywana w sposób właściwy, nie ma.
8: Jaki to mandat?
10: My mamy prawo do nakładania mandatu do 500 zł. One są różne w zależności od ciężkości przewinienia. Od 50 zł do 500. Z tych najwyższych mandatów korzystamy dosyć rzadko. Oczywiście, że możemy zamknąć dany punkt gastronomiczny. Wszystko zależy od ciężkości przewinienia po prostu.
9: Zmieniamy temat.
8: Ze mną w studiu młodszy aspirant Piotr Kwiatkowski, Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie. Witam serdecznie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu.
8: My dzisiaj o wodzie i o szeroko rozumianym bezpieczeństwie na plażach nad wodą będziemy rozmawiać, bo patrole wodne Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie już pływają. Gdzie wy pływacie i jakimi jednostkami?
11: To znaczy tak, zacznę od tego, że zbliża się okres wakacyjny. Tak jakby w tym okresie przygotowawczym, czyli od maja, kiedy zaczynamy pływać, zaczynamy też prowadzić zajęcia z profilaktyki dla dzieci i młodzieży, dla osób dorosłych, w wypożyczalniach sprzętu, na przystaniach. Pływamy na wszystkich akwenach tak naprawdę na terenie naszego powiatu. Wyposażeni jesteśmy w dwie łodzie typu Sportis. Są to łodzie z kabinami. Silniki mamy 200-konne w tych łodziach. Możemy pełnić służbę w różnych warunkach. No niestety, jak to widać za oknem, pogoda nas nie rozpieszcza. W tym okresie jest jeszcze mało jednostek, które znajdują się na wodzie. Aczkolwiek praktycznie w każdy weekend można nas spotkać głównie na Jeziorze Drwęckim, ale i na tych wszystkich akwenach tutaj dookoła, czyli na jeziorach Szeląg, Szeląg Duży, Szeląg Mały, Jezioro Ilińskie, Jezioro Pałzeńskie, na tych mniejszych akwenach, na których potrzeba jest czasami pełnienia służby, bądź na terenach przywodnych,

0: zatrzymanie wodniaka?
1: To znaczy tak, zacznę od tego, że taka kontrola nie różni się dużo od kontroli na ulicy, aczkolwiek no, utrudnione jest to, że jest ona w bardziej ekstremalnych warunkach. W łodziach, w jednostkach pływających tak naprawdę nie ma hamulca. Jedynym hamulcem to może być w łodziach motorowych wrzucenie biegu wstecznego, to można dosyć szybko wyhamować, ale nie wszystkie jednostki są wyposażone w silniki. Tak? W pierwszej kolejności łodzie do kontroli wybieramy, jeżeli sternik popełnia jakiekolwiek wykroczenie, jeżeli widzimy, że jest jakieś rażące naruszenie przepisów, które panują na danym akwenie. Aczkolwiek, czy policja, czy inne podmioty, które pływają również po naszych jeziorach, czyli chociażby inspektorzy żeglugi śródlądowej, Państwowa Straż Rybacka i inne podmioty, mogą kontrolować tak naprawdę wszystkie jednostki. To, co odróżnia ogólnie wodniaków, już nie mówię tu o służbach mundurowych, to jest wysoka kultura i przy takich kontrolach tak jest naprawdę bardzo miła atmosfera. My staramy się tak jakby działać profilaktycznie, informować, tak jakby przekazywać informacje wodniakom, żeby spędzali ten czas nad wodą jak najbardziej bezpiecznie.
0: Dobra, ale zdarzają się też sytuacje, że wy pomagacie. Ja pamiętam taką sytuację, jezioro Drwęckie, właśnie zabrakło paliwa w łodzi motorowej, no i wy jako patrol podpłynęliście, pomogliście. Zdarzają się takie też akcenty, że jeden drugiemu musi pomóc.
1: To znaczy tak, no my przede wszystkim jesteśmy po to, żeby pomagać. Jeżeli jest jakaś takie na przykład załamanie pogody, to no wielokrotnie pomagaliśmy jakimś łodziom, które straciły stateczność, czy nawet zabrakło paliwa, tak? Jesteśmy od tego, żeby chronić i pomagać. Wielokrotnie tak pomagaliśmy w scholowaniu jakiejś łodzi, która uległa awarii. Wielokrotnie na przykład też holowaliśmy osoby, które wybrały się w niezbyt przyjaznych warunkach atmosferycznych i nie mogły same wrócić z uwagi na chociażby silny wiatr. Bardzo dużo takich sytuacji jest w każdym sezonie, no i dla nas jest to tak naprawdę satysfakcja, że możemy komuś pomóc.
0: Waszych działań na wodzie jest nieco mniej, a lipiec, sierpień to są takie dwa miesiące, gdzie już wy jako policjanci na wodzie macie sporo pracy?
1: To znaczy tu ten sezon jest bardzo specyficzny z uwagi na tą ciężką pogodę, bardzo ciężkie warunki. Bardzo mało łodzi jest przycumowana na przystaniach. Ogólnie nie ma reguły, aczkolwiek wiadomo, że w tym sezonie wakacyjnym na pewno jest dużo więcej pracy, jest więcej nawet zaplanowanych służb, czy nawet w ciągu tygodnia jest dużo tak naprawdę imprez i eventów do zabezpieczenia. Dostajemy informacje z prośbą o tym, czy byśmy mogli zabezpieczyć jakieś większe, bardziej niebezpieczne przedsięwzięcia. No i na pewno tej pracy jest dużo więcej.
0: Jakie grzechy mają wodniacy?
1: To znaczy tak, najpopularniejszym, już chyba w tamtym roku w wywiadzie mówiłem, najpopularniejszym wykroczeniem jest brak odpowiedniego wyposażenia. Aczkolwiek tutaj też tutaj w naszych warunkach, na naszym jeziorze Drwęckim jest ograniczenie prędkości i bardzo dużo ludzi przyjezdnych tego nie wie. Głównie wiąże się to z wytwarzaniem fali, która obija jednostki, które są przycumowane na przystaniach. Bezmyślnie wchodzą na jednostki pływające. Już nie mówię nawet tutaj o jednostki, na których są wymagane uprawnienia, ale również na kajaki, na łodzie wiosłowe, deski SUP pod działaniem alkoholu. Tu musimy rozgraniczyć sobie odnośnie tego, że na łodziach, gdzie nie ma wymaganych uprawnień, osoba, która jest tak zwanym sternikiem, tak, czyli na przykład powiedzmy w kajaku dwie osoby mają wiosło, dwie osoby są sternikami. Osoba pod działaniem alkoholu popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą do 500 zł mandatu, bądź wniosek do sądu, jeżeli osoba się z tym nie będzie zgadzała. Natomiast na łodziach, gdzie są wymagane uprawnienia, no te konsekwencje są dużo, dużo większe.
0: Tracę też uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi?
1: No to najczęściej zadawane pytanie. Już powiedziałem tutaj odnośnie łodzi, gdzie nie ma uprawnień, bo takie też pytania dostajemy, gdzie tutaj tak naprawdę jest rozliczana osoba za wykroczenie. Przy łodziach, gdzie wymagane są uprawnienia, zawsze sprawa oddawana jest do sądu i sąd o tym decyduje. No i z tego, jakie informacje posiadam, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Nie jest tak, że obligatoryjnie obligatoryjne, zatrzymywane są prawo jazdy, aczkolwiek jeżeli sąd stwierdzi, że jakieś było zagrożenie bezpieczeństwa, tak, to i niejednokrotnie nie dość, że zatrzymywane są uprawnienia na wszystkie pojazdy mechaniczne, także orzekanie

0: jest zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów. Trzeźwość badana jest obligatoryjnie, aczkolwiek jeżeli nie mamy jakiegoś tam podejrzenia, tak, nie widzimy, że ktoś zachowuje się podejrzanie, widzimy, że osoba jest trzeźwa, nie musimy przeprowadzać takiego badania, ale badamy z uwagi na to, że dostajemy informacje czasami, że ktoś pływa, może być nietrzeźwy, są interwencje zgłaszane, gdzie musimy czasami lecieć bardzo daleko, płynąć, tak, bardzo daleko, przemieszczać się.
1: Woda to jest jednak żywioł, musimy czuć respekt. Alkohol za kółkiem w ogóle obniża naszą koncentrację, sprawność, czas reakcji. Alkohol i woda to jest chyba najgorsze połączenie.
0: Jeżeli chodzi o alkohol i wodę, no to uważam, że nawet przebywanie nad wodą pod działaniem alkoholu nie jest wskazane. Nie tylko sternik, który no jest tutaj zobligowany, żeby być osobą trzeźwą, ale także osoby, które znajdują się na takiej jednostce, mając kamizelkę ratunkową, nie wszyscy je zakładają. Osoby, które twierdzą, że potrafią pływać, trzymają taki tutaj sprzęt na jednostce, ale nie mają go na sobie. I teraz pod działaniem alkoholu bardzo często jest brawura, przecenianie swoich możliwości. Często ludzie wskakują do wody, a okaże się, że jednak no, nie mają siły, tak, nie mogą dopłynąć, no i potem dochodzi do tragedii. Przestrzegam chociażby tutaj ludzi, którzy pływają z małymi dziećmi, mimo że potrafią pływać, radziłbym, żeby te dzieci miały na sobie kamizelkę ratunkową. Dorośli, jeżeli uznają, że nie muszą, tak, ale jeżeli to będzie robione z głową, nie będzie pod działaniem alkoholu, no to... To już jest ich decyzja.
1: Na plażach w Ostródzie ratownicy będą dyżurować od 27 czerwca. Przypomnę tylko, że w naszym mieście są dwa strzeżone kąpieliska. To kąpielisko nad Jeziorem Drwęckim, a także dobrze wszystkim znane kąpielisko nad Jeziorem Sajmino.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym programie mieliście wysłuchać rozmowy z Renatą Ferenc, pracownikiem Centrum Kultury w Ostródzie. Niestety pracownicy tej jednostki kulturalnej w naszym mieście są tacy zarobieni, że kolejny raz przełożyli termin spotkania w Melo Radio Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu w zastępstwie kulturalnym Artur Munie, rzecznik Urzędu Miasta w Ostródzie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, postaram się godnie zastąpić.
1: Godnie zastąpić. Nie ukrywam, że trochę żalu mam do pracowników Centrum Kultury w Ostródzie z dyrektorem Rafałem Bykowskim na czele, ale to nie miejsce na wytykanie tych żali. Arturze, porozmawiamy dzisiaj na temat Dni Morza, bo ta impreza zbliża się wielkimi krokami i w tym roku będzie na bogato. Raz, że będzie i pokaz fajerwerków, i pokaz laserowy, ale będą koncerty i trochę powrót do korzeni, bo szanty wracają w końcu tam, gdzie ich miejsce.
3: Tak, szanty wracają na molo. Zresztą to jest też ukłon w stronę uwag zarówno żeglarzy, jak i widzów, którzy zawsze jednak tą scenę na molo postrzegali jako najlepsze miejsce na jeziorze, jako najlepsze miejsce na szanty, na tego typu muzykę, która jest tam przeznaczona. Wobec tego rzeczywiście jakby zamieniamy trochę znowu te sceny i scena zostaje scena przy Drwęcy, przy Placu Zabaw na bulwarze, ale zamieniamy trochę te miejsca muzycznie, czyli na scenie, na bulwarze, na Placu Zabaw już w piątek. To też jest nowość, bo impreza Scena jest Twoja była w niedzielę, a teraz robimy ją w piątek. No liczymy na większą frekwencję też piątek wieczór. Piątunio, piąteczek, wszyscy już wychodzą na weekend na bulwar. Wobec tego Scena jest Twoja i tutaj koncert zespołów Bergalizacja z Ostródy. To jest taki nowy twór rodziny Bergalizacji. Dlatego Bergalizacja. Mhm. Staramy się wspierać też Ostrudzian w takich działaniach. Zespół Metro, popularny dosyć zespół popowy. No i Leon Krześniak, chyba w swoim debiucie w Ostrudzie, w tej nowej odsłonie, Ostrudzianin, robiący karierę. myślę, że na szerokie wody wypłynie Leon niedługo i to jest jego pierwszy koncert na naszym terenie, czyli w piątek o godzinie 18.30. Scena jest twoja, bulwar przy Jeziorze Drwęckim, plac zabaw.
1: Arturze, ale zatrzymajmy się chwilę właśnie przy Leonie Krześniaku. To jest jego rzeczywiście pierwszy koncert tutaj w Ostródzie?
3: Jako Leon Krześniak, tak. Występował, bo Leon ma na imię Paweł. Leon to jego pseudonim artystyczny. Ja nie kojarzę, żeby występował pod...
1: Czyli już jak rozwinął skrzydła.
3: Tak, tak. No, jako Paweł to grał jeszcze w zespole. Nie pamiętam, jak się nazywa ten zespół, ale jeszcze w takim rockowym zespole grał. Później ja go usiłowałem wciągnąć na WOŚP, ale jakoś nam się nigdy nie składało. Wobec tego to jego debiut w Ostródzie. No, Leon jest też chyba wziętym producentem muzycznym, produkuje dla Sanach między innymi hity same, także no, myślę, że jak powiedziałem, kariera przed nim.
1: Kariera przed nim. Warto odwiedzić 26 czerwca bulwar Jeziora Drwęckiego. Tam będziemy mogli posłuchać koncertu Scena jest twoja. Zagra między innymi Leon Krześniak, Mergalizacja plus do tego animacje na Bulwarze Europejskim, ale 27 czerwca to jest napakowany dzień, jeśli chodzi o atrakcje, ale zatrzymajmy się chwilę właśnie przy koncertach szantowych na Molo. Szkutnicy Dźwięków w ubiegłym roku wydali płytę. Słuchałeś?
3: Tak, oczywiście. Dostałem nawet z autografami.
1: A, to do zrzutki
3: pomagaliśmy im wydać płytę. No, jak pomagaliśmy, to i dostałem w prezencie. No, nasz dzieło jakby ostródzkie w zasadzie chyba wszyscy są z Ostródy, Szkutnicy Dźwięków, no Andrzej Olszko tutaj cały jakby
1: kapitanem jest.
3: Kapitan, tak, wódz i ster tej łódki, no ale Mirek Jagielski, Adam Goniszewski, Leman i Piotrek Duda, tak? To tak. Chyba cały skład. No już od jakiegoś czasu mijają nam szantami ostródzkie nasze wieczory przy jeziorze i bardzo z tego powodu się cieszę, że w Ostródzie kolejny zespół powstał, zwłaszcza szantowy. No, zresztą mamy z Andrzejem plany na przyszły rok, żeby rozszerzyć formułę Dni Morza, ale to jest na przyszły rok.
1: A no to chyba ziści się marzenie wielu Ostrudzian, bo jednak ta muzyka szantowa, pomimo tego, że jesteśmy na Mazurach zachodnich, jest jednak niszowa. Nie mamy sensu stricte festiwalu szantowego, nie zapraszamy innych, ale nasi Szkutnicy Dźwięków jeżdżą gdzieś tam na południe grać szanty.
3: No i korzystając z ich doświadczeń i znajomości, chcielibyśmy rzeczywiście zrobić taki mini festiwal szantowy, ale to nie w tym roku, w przyszłym roku.
1: Artur, no to do 27 czerwca, czyli kolejnego dnia ostródzkich Dni Morza. No właśnie, oprócz koncertów na Molo, Szkutnicy Dźwięków, zespół szantaż, też zespół szantowy. Scena przy Placu Zabaw, tak możemy ją scharakteryzować. Kto tam zagra, bo będą powiedzmy dwa nurty muzyczne. Jeden DJ-ski, ale też kapela Ostrudzianie się nam zaprezentuje.
3: No na tej scenie przy Placu Zabaw zaprezentuje się właśnie kapela Ostrudzianie z gośćmi. To będzie jubileusz 40-lecia kapeli Ostrudzianie. To już jest jak Rolling Stonesi prawie są nasza kapela. Jarad Kowalkowski jak Mick Jagger kiedyś tak uknąłem. Natomiast tutaj no, od 15 zagrają oczywiście Ostrudzianie tu w którymś momencie tego bloku, ale też zamkowy chór kameralny, co jest ciekawe, w wersji ludowej trochę będzie przy śpiewek ludowych, że tak powiem, chór śpiewał.
1: A to nowość.
3: Jako gość specjalny Andrzej Gogolin, Azja Śpiewana, no i goście z Niemiec, Osteroda am Harz, naszej zaprzyjaźnionej miejscowości w górach Harcu, Lerbachtaler, to jest miejscowość również, Lerbach to jest miejscowość, a Lerbachtaler to nazwa zespołu z tej miejscowości, niedaleko Osteroda am Harz położona. No i tak, no to zresztą będzie niemiecki folklor, nie wiem, czy będą ją odwołać, ale to będzie po niemiecku w każdym bądź razie. I tutaj jeszcze zakończenie szanteczka dla dziecka, czyli takie preludium do tego, co będzie działo się na Molo. Natomiast na Molo DJ też wystąpi, na Molo wystąpi DJ, to będzie DJ Simon G. Będzie nam najpierw rozgrzewał wieczór i zakończy go. Po pokazie fajerwerków DJ Simon G również jeszcze zagra, żeby ludzie mogli zakończyć zabawę na dyskoteką na molo.
1: No to teraz o pokazie fajerwerków, Artur, bo będzie pokaz laserowy, ale będzie też pokaz fajerwerków. Co, gdzie, w jakiej konfiguracji, kto tam jeszcze zagra przy okazji tego, bo pokaz laserowy miała nam skrzypaczka umilić.
3: To jest nasz prezent dla nas z okazji dziesięciolecia portu lotniczego Szymany Mazury. Mazury Szymany. I tu właśnie Violin Show to się nazywa. Przy okazji też pokazu laserowego. To będzie, znaczy na molo. Będzie pokaz laserowy, no lasery będą na molo, a skrzypaczka będzie oczywiście w grzybku. I jej dźwiękom muzyki skrzypaczki będą towarzyszyły lasery. O,
1: tak, i to będzie jakoś zsynchronizowane,
3: tak, rozumiem. To będzie zsynchronizowane. Także będzie to ciekawy pokaz na pewno. Ja go już widziałem, bo wyborach mi w zeszłym roku występowała. Ale no to jest fajne, ciekawe na pewno. No i bezpośrednio po tym fajerwerki bezhukowe. Dbamy o zwierzątka dalej.
1: Dbacie o zwierzątka, ale fajerwerki też na bulwarze, czy inna część miasta?
3: Na bulwarze. Tam z tyłu, tam spod dawnego spichlerza będą strzelane, także będzie widoczne na całym nabrzeżu od strony bulwaru europejskiego.
1: Pozwól, że wrócę jeszcze do ubiegłorocznego pokazu laserowego. Specjalnie nie robicie tego na plaży? Nie wyszło w tamtym roku.
3: To jest, niestety lasery mają to do siebie, że mają ograniczoną strefę wpływów, że tak powiem,
1: w której
3: widać.
1: To zobaczyć.
3: Tak, tak. No i tutaj też na pewno nie każdy będzie mógł to zobaczyć. Natomiast fajerwerki to już każdy. Polecam się ustawić naprzeciwko molo, bo tam będzie to widać.
1: Także najlepiej zająć sobie jak wcześniej najlepsze miejscówki, żeby nie było potem narzekania jak rok temu.
3: Wcześniej trzeba przyjść, tak. No i tutaj jeszcze jak konkurs na najładniej przystrojoną jednostkę pływającą, no bo jakby częścią anturażu tej dni morza jest parada jednostek pływających.
1: To może inaczej, w ogóle podstawą tego.
3: W zasadzie tak. No są regaty tak naprawdę na początku.
1: Memoriał Waldka Skarżyńskiego.
3: Drugi memoriał Waldka Skarżyńskiego i 33 już regaty Ostródzkie Dni Morza. To od godziny 10:30. No później gdzieś koło 15:00 zakończenie i rozdanie nagród, a o 20:00 mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy i nie tylko wypłyną na paradę jednostek pływających i jak najwięcej będzie z nich przystrojonych, bo dalej mamy konkurs, od jakiegoś czasu wróciliśmy do tego chyba po 5 lat, na najpiękniej przystrojoną łódź i przebraną załogę. No i tu są nagrody pieniężne burmistrza.
1: Jest do wygrania kasa duża?
3: 1600-400 pierwsze, drugie, trzecie miejsce.
1: W gotówce, tak.
3: No to z tych atrakcji na jeziorze jakby, nie? Na molo. A dzień cały wypełni nam również charytatywny piknik rodzinny, giełda płyt winylowych, plitar chcemy też do tego dołożyć w amfiteatrze. Będzie strefa też takiej bezpiecznej jazdy przy amfiteatrze. Także od amfiteatru, parkingów, aż po molo będzie cały czas coś się działo. Będziemy charytatywnie zbierać dla Czarka pieniążki, który choruje nagle jaka 4. stopnia, to obecnie wszyscy zbierają na Czarka, ale to myślę, że właśnie to jest pilna potrzeba, żeby jemu pomóc i na jak najszybszą operację chyba, czy leczenie, na leki chyba jest mu potrzebne, są pieniądze.
1: Tak, będzie można się dorzucić, już niejedna zbiórka była prowadzona. To jeszcze tylko o tym miasteczku Bezpieczni w Drodze, to jest piknik edukacyjno-profilaktyczny, który miasto Ostróda współorganizuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, a także z Centrum Kultury w Ostródzie. Będzie można jak za młodych lat poczuć się trochę na placu manewrowym.
3: Tak jest.
1: Pozwiedzać, strefa profilaktyczna, strefa zdrowia, a także trening w plenerze. Będzie między innymi też symulator dachowania i zderzeń. To jest coś dla tych, którzy lubią no, nieco mocniejsze uderzenia.
3: Tak, tak. No to jest przy amfiteatrze, a przy scenie koło placu zabaw będzie też strefa PKP. PKP będzie pokazywać,
1: jak zderzenie z pociągiem?
3: To będą takie gry i zabawy promujące PKP.
1: PKP, PLK.
3: PLK, o PLK. Dokładnie. No, będzie strefa Castoramy, będą gry i zabawy Bratka, MOPS, biblioteki naszej, strefa Real Kids, strefa Zielonej Lokomotywy, przedszkola, dmuchańce, gry i zabawy, będzie też strefa właśnie tego dziesięciolecia lotniska Szymany. Także myślę, że każdy tam coś dla siebie znajdzie z dzieciakami i wrzuci tę przysłowiową złotówkę do puszki dla czarka. No, zapraszamy, no, to jest szczytny cel, a jednocześnie można się pobawić.
1: Zapraszamy, tym bardziej, że sporo będzie w ten właśnie weekend działo się w Ostródzie, bo przed nami też biwak wojsk napoleońskich, także dwie imprezy do odwiedzenia. Dni morza, no to ta strefa powiedzmy pływająco-spacerowa, czyli bulwar Jeziora Drwęckiego, ale biwak wojsk napoleońskich, rzut beretem, zamek, muzeum w Ostródzie, tam będzie rozbity obóz, będzie pokaz artyleryjski, kawaleria, bitwa, tak wszystko, jest, no,
3: wszystko,
1: co można
3: wszystko będzie,
1: zamarzyć.
3: Będzie rękodzieło, no to już oddzielny jakby program jest, ale też bardzo bogaty, można będzie na pewno wymiennie sobie zwiedzać zarówno obóz wojsk napoleońskich i oglądać atrakcje przygotowane przez rekonstruktorów i jednocześnie udać się na jezioro, na gry i zabawy dla dzieci czy koncerty. Także myślę, że to jest weekend kompletny, sobota już w ogóle totalna, a tym bardziej jeszcze w niedzielę mamy Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym i tutaj też sorry, trochę będzie Ostróda zablokowana w niedzielę w określonych godzinach, ale to też jest impreza ogólnopolska, no, jak powiedziałem, Mistrzostwa Polski, także to, no, będzie się działo i tutaj będzie można oglądać w niedzielę zarówno start, jak i metę drużynowych indywidualnych szosowych Mistrzostw Polski. Od razu zaznaczę, będą jechali Mickiewicz, start będzie przy zamku, będą jechali Mickiewicza Olsztyńską wiaduktem, później na Rondo i na Kajkowo będą wypadać, na Wygórze Dylewskie. Także tutaj będzie też będą utrudnienia w ruchu. To jeszcze poinformujemy, myślę.
1: Ale przepraszamy już teraz z góry wszystkich.
3: Tak,
1: weekend ten od 26 do 28 czerwca w Ostródzie, no to tak zwany weekend po kokardy. Indywidualne Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. Będzie biwak wojsk napoleońskich, a także Dni Morza, na które zapraszaliśmy Was wspólnie z Arturem Munie, rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w Ostródzie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów poruszymy temat ronda imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Ostródzie. Rada miasta podjęła takową uchwałę, aczkolwiek sam dokument nie został wykonany, rondo nie jest nazwane. Trochę zamieszania mieliśmy z całą sprawą z racji tego, że na rondzie ustawiono tablicę poświęconą właśnie księdzu Jerzemu Popiełuszce. Wracamy do tego tematu na antenie Meloradia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Tadeusz Lubaszewski. A także inicjator nazwania ronda u zbiegu ulic 11 listopada i Pieniężnego właśnie imieniem księdza Jerzego Popiełuszki. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
1: To Pan był inicjatorem nazwania. To była długa i ciężka droga, bo na początek warto wspomnieć, że chciał Pan, żeby ksiądz Jerzy Popiełuszko patronował okrąglakowi u zbiegu ulic Mickiewicza i Olsztyńskiej. Dopiero potem złożył Pan drugi wniosek, żeby nazwać rondo u zbiegu 11 listopada i Pieniężnego.
4: Tak, oczywiście tak było. I tutaj po uchwale o nadaniu imienia reformacji temu rondu podszedł do mnie pan burmistrz Dąbrowski i pan przewodniczący Godlewski, wskazując, że są inne ronda i że tutaj bym je wspierali, gdybym chciał nazwać inne rondo imieniem księdza Jerzego Popiełuszki. I tak się stało. 16 grudnia 24 roku złożyłem wniosek w tej inicjatywie nadania ronda 11 listopada Pieniężnego.
1: To chyba naturalne, że były opozycjonista, zasłużony człowiek dla wolnej Polski chce, żeby w Ostródzie ksiądz Jerzy Popiełuszko miał jakieś miejsce upamiętnienia.
4: Coś tak naturalnego, że nie mieści mi się w głowie, że może ktoś być innego zdania, czy powiedzmy być tutaj kontra w tej sprawie.
1: Pojawiają się też głosy sprzeciwu, o których pan wspomniał i z kolei ci ludzie mówią, że ani ksiądz Jerzy Popiełuszko nie był de facto z Ostródą związany i ta inicjatywa no, jest w pewnej kontrze. Jak pan się do tego odnosi?
4: Znaczy, takich głosów, mówiąc szczerze, ja nie słyszałem, bo ze strony radnych i wszystkich każdy zarzekał się, że to jest jak najbardziej krystaliczna postać, którą trzeba upamiętnić. Nie to, że można, ale trzeba. I to wszyscy podkreślają. Więc to dla mnie jest mniej istotne. Dla mnie znaczenie ma to, czy pomnik powstanie, czy uczcimy człowieka, który w bestialski sposób został zamordowany.
1: Przejdźmy teraz do tego, że Rada Miasta podjęła uchwałę. Pan był inicjatorem nazwania tego ronda. Tego panu odmówić nie można. Siły i zaangażowania. No właśnie, ale mijają miesiące, a ta uchwała nie jest wykonana. Władze miasta, burmistrz Rafał Dąbrowski mówi, że wszystko przez tablicę, która została ustawiona w sposób nielegalny na rondzie. Policja miała ustalić sprawcę, właściciela tej tablicy. Sąd miał nawet wydać wyrok w sprawie ustawienia nielegalnego zajęcia pasa drogowego. Pan przyjmuje ten argument?
4: Absolutnie nie. Panie redaktorze, co ma wspólnego postawienie kamienia na rondzie z oficjalnym nadaniem nazwy? Uchwała została podjęta i co, nie istnieje ta nazwa? Cenzura jest? To, że sobie ktoś nie może poradzić z kamieniem w formie prawnej, to nie jest moja wina ani inicjatorów budowy pomnika. Pomnika nie chcemy stawiać na rondzie, ponieważ uważamy to, że to jest bezsensowne, ponieważ widzimy wypadki, jakie zdarzają się na rondach, gdzie przejeżdżają na wprost i wylatują w powietrze samochody, bo takich kierowców niektórych mamy. Dlatego inicjatywa była, żeby obok ronda usytuować ten pomnik i stąd wniosek 7 kwietnia był do pana burmistrza o uzgodnienie miejsca, w którym można by było ten pomnik postawić.
1: Mówi pan 7 kwietnia, natomiast 11 maja doszło do spotkania na wspomnianym skwerze, terenie przy rondzie, okolice targowiska miejskiego, tak można mieszkańcom sprecyzować. Byli naczelnicy Urzędu Miasta w Ostródzie, Artur Munie, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Ostródzie. No i panie Tadeuszu, jaki jest finał? Czy w końcu ten pomnik, który chce pan postawić wspólnie z innymi opozycjonistami, stanie na tym skwerze, czy nie?
4: To zależy od decyzji radnych i tutaj z niepokojem słucham wypowiedzi niektórych radnych, którzy nie znają jeszcze dokładnego uzasadnienia, umotywowania takiej formy pomnika, nie innej. Już wydali ponoć werdykt. Natomiast gdy przedstawiałem tą inicjatywę, projekt, konsultacje, nie spotkałem jednej osoby, która by się wypowiedziała negatywnie. Konsultowane było z księdzem dziekanem, z księdzem proboszczem. Musiałem to konsultować z IPN-em w Gdańsku, ponieważ ustawa nakłada taki obowiązek. Instytut Pamięci Narodowej nie miał zastrzeżeń do inskrypcji umieszczonej na projekcie tego pomnika. Myślałem, że to teraz będzie tylko formalność. Niestety dziwne jakieś zabiegi, dziwne działania utrudniają to.
1: No dobrze, a dlaczego musi mieć pan zgodę IPN-u, jeśli chodzi o treść tablicy?
4: To wynika z ustawy. Tego nie wiedziałem, ale dowiedziałem się w ostatniej chwili i załatwiłem to w ciągu tygodnia. Co przy urzędach jest mało prawdopodobne, ale udało się.
1: Z tego, co się dowiedziałem, to uruchomił pan też zbiórkę funduszy na sfinansowanie postawienia tego pomnika, obelisku. Prowadzi ją Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego ProPatria. Czy to jest nadal aktualne?
4: Tak, oczywiście. Mamy zebrane ponad 60% środków zagwarantowane i ten pomnik mógłby stać w ciągu 2 tygodni. Czekamy od miesiąca na to, żeby to zostało zrealizowane, ponieważ już jest na takim etapie przygotowane, że 2 tygodnie wystarczy, żeby pomnik stał.
1: Z tego, co się dowiedziałem, to teraz miasto wymaga od pana złożenia wniosku do przewodniczącego Rady Miasta. Czy dokonał pan takiego złożenia wniosku?
4: Tak, z chwilą, gdy się po tym spotkaniu 11 maja na gruncie, tam w tym Zieleńcu przy ulicy Pieniężnego, powiedziano mi, że trzeba wizualizację do tego zrobić i tak dalej. Zrobiliśmy to w ciągu jednej doby i następnego dnia, 12 maja, skierowałem wniosek do przewodniczącego Rady Miejskiej, ponieważ otrzymałem takie nieoficjalne informacje, że to jest w kompetencji Rady Miejskiej, więc całą dokumentację wraz z usytuowaniem i wizualizacją złożyliśmy do przewodniczącego Rady Miejskiej 12 maja i otrzymałem informację wcześniej, że 3 maja będzie posiedzenie komisji i nie otrzymałem oficjalnego zaproszenia, tylko informację. Więc czując się w obowiązku dalej ciągnięcia tej sprawy, przybyłem na to spotkanie, gdzie przedstawiłem uzasadnienie, natomiast nie widziałem większego zainteresowania tym, co ja mówię, nie było żadnych pytań, tak jak gdyby radni już postanowili wcześniej, jaka ma być decyzja. To mnie trochę zabolało, nawet powiedziałem wprost, po co w zasadzie tu jestem na tej komisji, skoro część radnych publicznie wypowiada się, że będzie negatywna decyzja, marnujemy czas państwa i marnujecie mój czas.
1: Ja rozmawiałem z burmistrzem Ostródy, on wspomina jedną rzecz. Jeśli tablica ze środka ronda u zbiegu 11 listopada i pieniężnego, oficjalnie już przez Radę Miasta nazwana uchwałą rondem imienia księdza Jerzego Popiełuszki, jeśli ta tablica zostanie zabrana, to on nie widzi przeciwwskazań do jakby wykonania tej uchwały.
4: To jest tylko pretekst, dlatego że działania na to nie wskazują. Ponieważ ja rozmawiałem z tą osobą, która postawiła ten kamień i ona gotowa go zabrać, ale wtedy, kiedy będzie postawiany pomnik. Tego samego dnia powiedziałaby zabrała. Natomiast obawiają się i nie wierzą po prostu w to, co jest czynione, że jest intencja postawienia pomnika. Stąd dotychczas nie został ten kamień zabrany.
1: Panie Tadeuszu, warto też wyjaśnić słuchaczom, do mnie też docierały takie nieoficjalne informacje, że treść tej tablicy ma być kontrowersyjna dla niektórych radnych, dlatego stają w kontrze, powiedzmy, do propozycji ustawienia tego pomnika. Chodzi między innymi o sformułowanie patrioci. Ma ono być zastąpione sformułowaniem ostrudzianie.
4: Tu jestem w olbrzymim zdziwieniu, ponieważ jakikolwiek polityk występuje w telewizji, w radio czy gdziekolwiek innej, każdy się zastrzega, że jest patriotą. Więc pytam, co jest takiego złego w słowie patrioci? Natomiast nie można napisać ostrudzianie, ponieważ to dotyczy nie tylko Ostrudzian. Pieniążki wpłacali ludzie z Polski, moi koledzy po różnych miejscowościach spoza Ostrudy. Solidarność zadeklarowała 7 tysięcy wsparcia na pomnik i obejmując patronatem budowę tego pomnika. Przecież członków Solidarności nie zrzeszają tylko z Ostrudy, tylko z całego regionu. Więc jak można ograniczać napis tylko wyłącznie do Ostrudzian?
1: Jeśli się uda to wszystko szczęśliwie doprowadzić do końca, to pan liczy na to, że miasto, które de facto jest miastem wszystkich mieszkańców, to pan liczy na to, że miasto przejmie na własność ten pomnik. Pan to podtrzymuje?
4: Oczywiście, panie redaktorze, ja to sobie nie wyobrażam inaczej. Przecież to nie jest pomnik Tadeusza Lubaszewskiego własność, tylko to jest własność społeczeństwa. Społeczeństwo na to się składa. Ja nie wyciągnąłem ręki do urzędu o żadną złotówkę. To są wszystko prywatne pieniądze ludzi, którzy widzieli projekt, jak wygląda wizualizacja tego pomnika i oni głosowali swoimi pieniążkami na ten pomnik. Także tutaj, proszę państwa, nie jakieś koniunkturalne zachowania, czy powiedzmy próba zbicia kapitału na tym. Ja powiedziałem na tej komisji 3 czerwca, że ja nie zamierzam nigdzie kandydować, choć różne plotki chodziły, że ja chcę tam startować na posła, na inne. Ja w życiu osiągnąłem wszystko i nie potrzebuję sobie dorabiać historii. Historią jestem ja opisaną w dokumentach IPN-u, historią opisaną w dokumentach SB i historią opisaną przy oznaczeniach państwowych. To nie, z sufitu to nie spadło, tylko musiały być konkrety, żeby jakieś dokonania mieć. Także historię ja nie muszę sobie dorabiać i kapitału na tym zbijać. Natomiast odczytuję tutaj, że niektórzy mają pretensje, że ich tutaj nie ma. Ja celowo nie wciągałem w to ani polityków, ani radnych, żeby nikt nie próbował na tym zbijać kapitału politycznego. Chciałbym, żeby do społeczeństwa dotarł opis projektu pomnika. Nie wiem, czy zdążymy. Płyta dolna w kształcie serca, wymiar 140 cm na 70, ma przedstawiać miłość Polaków do ojczyzny, oddających dla niej swe serce i ukazywać cierpienie represjonowanych i prześladowanych polskich patriotów walczących o prawo do wolności, niepodległości Polski, swobody wyznania oraz walczących z sowiecką dominacją, reżimem komunistycznym i zakłamaniem historii. Głaz o ciężarze ponad 2000 kg ustawiony w pionie symbolizuje komunistyczny reżim stosujący ucisk narodu, ciężar jarzma komunizmu, tyranię rządzących, prześladowania polityczne i fizyczne, gnębienie narodu w imię sowieckiej dominacji. Czarna płyta wmontowana w ten głaz z wizerunkiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki ma kojarzyć się z jego dramaturgią i bezgranicznym heroizmem oraz uzmysłowić jego wysiłek i działanie zmierzające do rzucenia tego ciężaru tyranii, strachu, obudzenia zastraszonego narodu, dania wiary, otuchy, sił do walki o wyzwolenie Polski i Polaków z tego jarzma. Bezgraniczne oddanie się w dążeniu do prawdy, wolności i wiary w dobro, które może zwyciężyć zło. Mimo prześladowań, oszczerstw, gruźb pozbawienia życia, jej wierny jest wierny swej misji, którą ma utożsamiać trzymany w ucisku krzyż ze splątanymi linii dłońmi. Jednym słowem, ma prezentować jego wysiłek mający rzucić, unieść ten ciężar ucisku Polaków, przedstawiony tym głazem, uświadomienie Polaków o obowiązku do bronienia dobra przed złem. Pochylenie głowy w stronę tych rąk i krzyża ma uzmysłowić nam przesłanie. Boże, wypełniłem swoją misję i tulę się do Ciebie jak do Ojca, ufając do końca. Napis na płycie głównej. Chcieli unicestwić, a dali żywot wieczny. Wymowne słowa, prawda? Druga rzecz. Dając nam wiarę, nadzieję i siłę, stałeś się naszym drogowskazem. Bóg, honor, ojczyzna, wdzięczni patrioci. Proszę Państwa, co tu jest brzydkiego? Co tu jest nie do zaakceptowania?
1: Panie Tadeuszu, dziękuję za spotkanie. Wam, mieszkańcy Ostródy, polecam pod ocenę dzisiejszą rozmowę. Zobaczymy, jak w całej sytuacji zachowają się radni, a ja obiecuję, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Meloradia Mazury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym programie poradzimy Wam, jak znaleźć pierwszą pracę. Ochotniczy Hufiec Pracy w Ostródzie to jest miejsce, gdzie legalnie znajdziecie zatrudnienie, jeśli nie macie 18 lat. A jeśli macie 18 lat, to też Wam pomogą. Są tam specjalistki, a także czekają na Was oferty pracy. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Meloradia Mazury Magdalena Polito, Ochotniczy Hufiec Pracy w Ostródzie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Wakacje to jest odpowiedni czas na podjęcie pierwszej pracy. Od jakiego wieku my możemy pracować zgodnie z prawem w Polsce? No ja sam przyznam, że marzyłem o tej pierwszej pracy, ale to jeszcze w lata 90. to tak człowiek, wiadomo, jak to tak z tą pracą było. Legalność chyba jest najważniejsza.
5: Ta legalność zaczyna się od 16 roku życia, z tym, że no jeżeli jest to pracownik młodociany, wiadomo, wiąże się to z kodeksem pracy i od 16 do 18 muszą być przestrzegane pewne zasady, no, których nie możemy ominąć. Także my akurat jako Ochotnicze Hufce Pracy i nasza pani pośrednik zajmuje się tym, żeby segregować, że tak powiem, te oferty. Jest ich niewiele u nas na rynku pracy. Może z tego względu, że pracodawca boi się trochę tego młodocianego pracownika. Nasi uczestnicy są na praktykach też, tak? Jeżeli jest się uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy, zobowiązuje się tu ich umowa o pracę, także oni też w wakacje pracują. Także te prace to szukamy inną młodzież poza naszymi, tymi, którzy są w szkole branżowej, kształcą się u pracodawcy najczęściej. Fajna praca, na pewno jako pierwsza, jeżeli ktoś chce sobie dorobić, oczywiście, ale to musi być pod nadzorem. I rodzica, opiekuna, nie musi to być jakaś trudna praca. To mogą być jakieś gofry, sprzątanie, czy jakiś fast food, jeżeli wyrażą na to zgodę pracodawcy, owszem, fajna sprawa.
1: No dobra, no to co jest w Ostródzie dostępne? Wydaje się miasto z nazwy, tak powiedzmy, turystyczne. Hotele, gastronomia, nie wiem, obsługa koncertów, tudzież roznoszenie ulotek. tak?
5: Tak, te prace są dostępne, także trzeba śledzić strony internetowe na pewno, czy przyjść do nas do punktu. Pani Sylwia u nas z SUDO jest odpowiedzialna za te oferty pracy, więc no, śledzimy rynek na bieżąco i staramy się znaleźć dla tej młodzieży jakieś zajęcia.
1: No to teraz o kasie, bo to kręci wszystkich. Za piątaka, czy jednak prawo nam reguluje, ile młodociany pracownik musi zarobić?
5: Tu już jest fajna sprawa, bo to jest dniówka i dniówka jest całościowa, tak? Czyli tutaj nie są potrącane żadne podatki, to też jest na plus. I tu młodzież się cieszy, że tyle, ile rzeczywiście ma na tej umowie, to tyle dostanie tych pieniążków i nie musi się zastanawiać, co na ile jeszcze mu potrącą i ile mu tam zostanie, nie? Także jeżeli ktoś tam sobie założy, że czy przepracuje tydzień, miesiąc, nie wiem, załóżmy nawet weekend, tak? Jeżeli ten młody człowiek chce sobie uzbierać, załóżmy na buty, no, to wiadomo, że no, marzenie, tak? Z jednej strony, ale z drugiej no, mamy też studentów, którzy kończą gdzieś tam naukę, załóżmy w czerwcu i mogą pracować do 1 października, więc no, tutaj zakres jest no, mega, tak? Olbrzymi. No, problemem jest jednak ten wiek, bo u nas rzeczywiście taka stopklatka nastąpiła, nie? Że nie wiem, czy pracodawcy boją się tego młodocianego pracownika zatrudnić. No jednak kodeks pracy ma te swoje zasady. Mi się wydają one jasne i takie no, klarowne, tak? Dla każdego z nas.
1: A tu nie chodzi bardziej o to, że rynek pracy nam się trochę zmienia, że wchodzi nowe pokolenie na rynek pracy. I ja myślę, że pracodawcy muszą trochę przetestować młode pokolenie, jeśli chodzi o pracę, o rzetelność, o stawiennictwo, a nawet o powierzone obowiązki.
5: To prawda. Tyle tylko, że tak jak patrzymy na osoby starsze, już tak pokoleniowo, ciężko im się dogadać z tym młodym pokoleniem. Ale jeżeli ktoś już zrozumie to młode pokolenie, jak ono funkcjonuje, wydaje mi się, że tutaj może zatrybić i to fajnie. Na zasadzie starszy daje doświadczenie, a młody no gdzieś musi to doświadczenie zdobyć. I fajnie jest, jakby ktoś miał takie podejście do tego młodego człowieka, nauczył zawodu, może to też już dużo powiedziane, bo w wakacje nie da się nauczyć zawodu, tak? Ale że pokazać, że można pracować, takiej odpowiedzialności, no i pokazać też, jak to wygląda, no tak od strony takiej poważnej już, tak? To nie tylko zabawa, ale pracuję, zarabiam, uczę się czegoś nowego.
1: Magdo, słuchają nas ludzie w różnym wieku, no właśnie, się tworzyło CV, list motywacyjny, nie było jeszcze wtedy internetu, trzeba było wziąć podręcznik, tam było napisane jak, co, gdzie, kiedy wpisać. A dzisiaj to wydaje się, że odpalam, nie wiem, komórkę, biorę AI-a i jazda. Tak jest?
5: Oczywiście, że można, tak. Tyle tylko, że no, ten AI może nam trochę tam naściemniać, nie? I my tu z koleżankami chcemy pokazać różne metody. Jest masa aplikacji, które owszem, można sobie włączyć w internecie, założyć własne konto, mieć tam swoją dokumentację, ale wiadomo, że trzeba będzie to później z czasem pozmieniać. Coś dopisać, coś usunąć. Może być zdjęcie, może być bez zdjęcia, tak? Takie fajne konto, że można to sobie po prostu już przerabiać pod własne potrzeby. Także AI fajnie, rzeczywiście, bo jeżeli mamy konkretne prompty, tak, ustawimy sobie CV, załóżmy, tak nawet standardowo w Wordzie i wrzucimy to do czata, to oczywiście on nam super zrobi grafikę. To będzie piękne CV, ale sprawdźmy to, tak? Wiadomo, że trzeba zwrócić uwagę, co może być w tym dokumencie, czego nie chcemy jednak zamieszczać, no, żeby to ładnie wyglądało, ale też było zrobione z głową. I my po to jesteśmy, żeby nawet jeżeli ten młody człowiek sobie zrobi takie CV, opracuje, to my to sprawdzimy. I żeby no, nie puścić czegoś w eter, czego sobie nie życzymy.
1: Ale nie wpisujemy tam takich stwierdzeń, jak z mediów społecznościowych szlachta baluje, nie pracuje.
5: No, absolutnie nie.
1: Ale nie pytania ma. Są takie?
5: Nie mam takiej opcji. To są, oczywiście. My zawsze śmiejemy się z maili młodzieży. Znaczy, no śmiejemy. To też dużo powiedziane, ale czasami rzeczywiście zabawne kwestie wychodzą, bo to nie są profesjonalne maile. No tutaj też uczulamy na to, żeby to jednak to rozszerzenie było jakieś takie, no, poważne, tak? A nie jakiś buziaczek, koteczek, misiaczek. No, no to już tak mało profesjonalnie brzmi. Pomimo tego, że ten pracownik może mieć te 16, 18, rozumiemy to, ale też uczulamy na to, żeby zwrócić uwagę, żeby to fajnie wyglądało. No i oczywiście zaglądamy do tego maila, bo to też się okazuje, że ten mail dobra jest, ale ja tylko odbieram telefon, proszę pani, i co wtedy? Ja wiem, no jeżeli jest mail, podajesz tego maila, no to też trzeba z niego umiejętnie korzystać, tak?
1: No dobra, a list motywacyjny to już taka wyższa szkoła jazdy?
5: Niekoniecznie. To też zależy od pracodawcy. W większości jednak to CV jest najważniejsze. List motywacyjny owszem, ale chyba już dla takich osób starszych, gdzie już jakieś doświadczenie się pojawia, zakres obowiązków, co już było wykonywane, jakie mamy kursy, doświadczenia i tak dalej. Ale jeżeli tego jest niewiele, to jednak przy tym CV zostajemy.
1: No dobra, my dzisiaj o pierwszej pracy, ale ktoś może mieć już duże doświadczenie. I teraz tak, Magda, wpisać w CV na przykład, że sprzedawałem kanapki w fast foodzie, czy nie? Jeśli już szukam poważniejszej pracy, czy to jest jakaś ujma, czy powiedzmy, jeśli szukam poważnego zatrudnienia, to lepiej tego nie wpisywać?
5: Nie, oczywiście trzeba wpisać. No, nie musimy z zakresu obowiązków w każdym punkcie sobie tam określać, wpisywać. Nie jest to konieczne. Ale moim zdaniem nawet praca w fast foodzie przy tych kanapkach to nie jest tylko sama praca przy kanapkach. To jest praca z ludźmi. To są pieniądze, kasa, jakaś odpowiedzialność. No, moim zdaniem to jest taki szerszy zakres obowiązków. Także żadna ujma, absolutnie.
1: Wspomniałaś dzisiaj o szkołach branżowych. Chwilę na ten temat porozmawiajmy, no bo tak, to jest naprawdę zdolna młodzież, która nas uczesze, wyremontuje nam samochód. To tak ukłon w stronę tych, którzy wybrali szkoły branżowe w powiecie ostródzkim, bo rekrutacja dobiega końca. Czas na złożenie dokumentów już minął, teraz potwierdzacie tylko wolę kształcenia. To jest naprawdę super młodzież, nie patrzmy na nich z góry.
5: No właśnie dziwi mnie to jeszcze, że w takich czasach jest takie porównywanie, że szkoła branżowa jest jakaś gorsza. Absolutnie, nie ma takiej dla mnie opcji, bo z tych statystyk, które akurat czytałam, no jednak dużym plusem jest to, że mamy jakiś fach w ręku. Czyli czy to jest technikum, czy szkoła branżowa, to ja już bym też mocno tego jakoś tam nie rozgraniczała. Ale dużym plusem jest to, że wychodzimy ze szkoły już z jakimś doświadczeniem. Szkoła branżowa jest o tyle mocna, że jest to teoria, ale jej super praktyka, doświadczenie zawodowe. My mamy no ekstra pakiet, że tak powiem, bo współpracujemy z naszym stażistem, z cechem rzemieślników i przedsiębiorców i to jest szkoła szkołą, a praktyki mają u pracodawcy, u konkretnego pracodawcy, który no, udostępnia swój zakład pracy, swoje doświadczenie. Także no najlepsze wyjście z takiej sytuacji dla młodego człowieka, gdzie jeszcze czasami oni nie wiedzą, co chcą w życiu robić, tak? On może być fryzjerem teraz, ale nie wiem, za te 3 lata może sobie nawet kursy jakieś ukończyć zawodowe, dorobić takie kwalifikacje, które będą mu potrzebne. I no, na pewno to daje większy zakres niż taki ktoś, kto po liceum w zasadzie, no dobrze, jeżeli chce studiować, okej, nie neguję, która szkoła jest lepsza, gorsza, ale szczerze nawet sama tak z perspektywy czasu patrzę na to, że wybrałabym jednak inną szkołę niż liceum.
1: Wiem, że w Ostródzie będzie event specjalny. Po raz pierwszy ma się odbyć wspólnie z Urzędem Pracy w Ostródzie. Planujecie taki speed dating, to ja to tak nazwałem na szybko. Wiem, że dyrektor Urzędu Pracy jest przeciwny tej nazwie, ale no cóż, będzie to mniej więcej polegało na tym, że będzie oferta pracy, podchodzi młody człowiek, sprawdza, super, pasuje, wszystko mi leży. Skontaktujcie mnie z tym pracodawcą, podpisujemy dokumenty. Pierwszy raz trochę testowanie rynku, że dzisiaj tak naprawdę praca leży na ulicy.
5: Tak, to prawda. To jest pierwsze przedsięwzięcie. Inicjatywa jest naszego Urzędu Pracy. Fajny pomysł, moim zdaniem przyjmie się, bo targi też patrzyli na to w zasadzie wszyscy specyficznie, także uda się, nie uda. Ta jesień też słaby termin, może trzeba by było to jakoś gdzieś tam ulokować w innym terminie, tak? Ale rzeczywiście te targi jako większe przedsięwzięcie, no ono wymaga miejsca. Tak, no nie oszukujmy się, to musi być spore miejsce, raczej dostosowane też do pracodawców, którzy potrzebują, nie wiem, laptopów, zaprezentować się w innej formie. Tu będzie to na zasadzie takiego festynu pod chmurką, że tak powiem, tak? Czyli nawet ktoś z ulicy może podejść, zapytać, to wcale nie musi być też młodzież, tak? To może być jakaś osoba bezrobotna czy poszukująca sobie jakiejś pracy dorywczej. No i tak niezobowiązująco. Dokładnie, że tak przechodzę, zapytam, akurat coś się dzieje, fajnie, że jesteście. Plusem też jest to, że taka rozpoznawalność też osób, które pracują w urzędzie, bo przeważnie my się kojarzymy z urzędami, nie oszukujmy się, tak, że to pani w tym okienku tam siedzi i straszy. A pani już na takim spotkaniu jest zupełnie inaczej postrzegana.
1: Tak. A pani nie straszy.
5: Dokładnie.
1: Teraz też jeszcze apel do pracodawców. Jeśli chcecie zaufać młodym ludziom, mieć solidnych, młodych pracowników, to zgłaszajcie się też do Młodzieżowego Centrum Kariery. Przyjmiecie oferty, wy je analizujecie?
5: Tak. My owszem, sprawdzamy, no jaką mamy my młodzież, tak, no bo część jest też młodzieży tej absolwenckiej, która już skończyła w tym roku szkołę, nie ma już zobowiązań, także też wiemy mniej więcej, czego oni oczekują, co chcieliby robić, ale czasami jest też tak, że młodzież nadaje się do jakiejś tam takiej pracy dorywczej, no niekoniecznie musi mieć jakieś do tego kwalifikacje, owszem, ale no właśnie apelujemy o to, żeby rzeczywiście pojawiały się też takie oferty, te 14, 16, no 16 może 18 bardziej, o tak.
1: Także jeśli chcecie zatrudnić młodego człowieka w przedziale od 16 do 18 lat, to zgłaszajcie się do Młodzieżowego Centrum Kariery. Tam możecie złożyć ofertę. A uwierzcie mi, młodzi pracownicy mają w sobie potencjał. No, przede wszystkim są dyspozycyjni. Natomiast was, młodzi ludzie, zachęcamy. Jeśli chcecie dorobić albo zarobić na nowe Adidasy, bo wypłacają dniówki, to zgłoście się do Ochotniczego Chówca Pracy w Ostródzie. Legalność zatrudnienia to jest podstawa, a jak dziś słyszeliśmy, możemy zarobić w małej gastronomii, w hotelach. Ostróda to miejsce pełne potencjału.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Audycja sportowa.
7: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów. Ze mną w studiu Martyna Lewandowska-Oliwa, dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Zaczniemy od piłki nożnej i to zdziwienie nie jest, ale nie od tej wysokiej z perspektywy województwa, bo o to też dziś zapytam. Będzie o obiektach sportowych, jak są przygotowane do sezonu letniego. Ale na początek zacznijmy od Ligi Orlikowej. Dwie kolejki zostały chłopakom do rozegrania. O tabeli, o wynikach nie będziemy póki co rozmawiać, ale ja mam inne pytanie, bo docierają do mnie sygnały, czy jesienią spotkamy się na halówce, bo dwie kolejki do grania, chłopaki odbiorą puchary, medale, ale pytanie zasadnicze, co z halówką i czy ona się będzie rozwijać, bo pani dyrektor, na początek, to my zbudowaliśmy, mówię my, bo też się czuję częścią tego zespołu, mówiąc o tym co tydzień na antenie, zbudowaliśmy w Ostródzie pewien system rozgrywkowy. Lato, jesień, zima, cały czas się dzieje. Będzie halówka?
9: Trochę się uśmiecham, odpowiadając na to pytanie, bo myślę sobie, że ja tutaj gdzieś w głowie zupełnie inne rzeczy związane z latem, a pytasz mnie o jesień, ale jakby odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście, że będzie Liga Halowa i ja to powiedziałam na zakończeniu, że to jest już coś, czego my nie możemy wypuścić ze Strudy. I ja się bardzo cieszę, że mówisz, my zbudowaliśmy, bo ja uważam, że wszyscy działamy na rzecz dobra tego, by promować sport amatorski. I czy twoje rozmowy w radio, czy zdjęcia w różnego rodzaju mediach społecznościowych na różnych portalach budują tą dobrą atmosferę wokół tych rozgrywek i ja jakby, nie wiem, uspokajając, jeśli może ktoś miał znaki zapytania w głowie, oczywiście potwierdzam, że Halowa Liga Piłki Nożnej organizowana przez OCIR oczywiście ruszy. Gdzieś tam w kalendarzu naszych prac i jakichś takich wstępnych decyzji. Mamy to zaplanowany ten temat na końcówkę sierpnia, żeby spotkać się przede wszystkim z naszym sponsorem z ubiegłego roku. Gdzieś tam pewnie po wstępnych rozmowach już na zakończenie sezonu byliśmy, ale ta końcówka sierpnia, początek września to będzie taki czas, gdzie my będziemy różnego rodzaju pomysły związane z tą ligą omawiać, udoskonalać, ale ja zawsze powtarzam, że najważniejsze jest granie. I my oczywiście możemy zbudować kolejną otoczkę i pewnie będziemy to robić, ale tutaj najważniejsze są drużyny, zespoły i myślę, że wiele z nich już tam gdzieś sobie w kalendarzu coś zapisuje. Oczywiście też czekamy na terminarze lig klasy okręgowej, B klasy, A klasy, bo wielu uczestników Halowej Ligi Piłki Nożnej gra też w tych ligach, więc myślę, że rozpocznie się ta Halowa Liga Piłki Nożnej wraz z końcówką sezonu jesień-zima tego piłkarskiego organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej.
7: Także panowie, dogrywajcie ligę Ligę Orlikową. Odbierajcie 3 lipca puchary, medale i zapraszamy Was jesienią. Pani dyrektor, ale to teraz nie wypada nie wspomnieć o tym, że Ostróda, a w zasadzie sport ostrucki, był ostatnio w centrum i to tym krajowym za sprawą wizyty ministra Jakuba Rutnickiego, który właśnie w naszym mieście zapowiedział taki krajowy program remontu, budowy boisk sztucznych. Ostróda dostanie na remont bocznego boiska stadionu piłkarskiego. Dla Was to jest kłopot, bym powiedział. A dlaczego? Bo to boisko, czy jest lato, jesień, zima, wiosna, jest wykorzystywane i na pewno wyłączenie czasowe na czas remontu będzie utrudnieniem.
9: Ja się bardzo cieszę, że pan minister Jakub Rutnicki przyjechał do nas i nam w Ostródzie powiedział o tym milionowym dofinansowaniu. Płyta sztuczna w Ostródzie jest jedną z najbardziej wysłużonych płyt w całym województwie warmińsko-mazurskim. Ta płyta ma 15 lat i nie da się już w tej chwili absolutnie obliczyć ilości wykorzystanych godzin na tej płycie boiska, bo to boisko, jak wspomniałeś, służy nam zarówno wiosną, latem, jesienią, zimą. My je regularnie odśnieżamy i nigdy nie doprowadziliśmy do sytuacji, w której, nie wiem, nie zagraliśmy zaplanowanego sparingu, bo były opady śniegu, tak? Więc to jest kluczowy obiekt do funkcjonowania piłki nożnej w Ostródzie. Przyznam szczerze, że od czasu ogłoszenia tego projektu i tej decyzji o dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki dla miasta Ostróda wiele godzin już poświęcam na czytanie tego, jaka ta nawierzchnia, jaką najlepiej wybrać. Bardzo podoba mi się i bardzo podobają mi się opinie techniczne boiska niezasypanego, bo można zasypać płytę boiska korkiem, można zasypać płytę boiska sztucznego granulatem, ale według dyrektywy Unii Europejskiej od 2030 roku będzie to zabronione i są również trawy sztuczne bezzasypowe. Technologii, która jakby mi się bardzo podoba, to boiska treningowe ma wybudowane Arsenal London, Werder Brema w tej chwili 6, a złożył zamówienie na kolejne 4. W Polsce tego typu obiekt z tej nawierzchni jeszcze nie powstał, ale to jakby wszystko kwestia teraz przetargów, dokumentacji i tego, jak będzie to wyglądać. My spotkaliśmy się z panem prezesem Dariuszem Sikorą, myśląc o tym, jak najlepiej zorganizować przestrzenie remontu, tak, czasowe, bo musimy pamiętać, że jest Ostróda Reggae Festival, gdzie nawierzchnia jest przykrywana matami. Musimy pamiętać o Ostróda Cup, które jakby no już na stałe wpisały się w kalendarz nie tylko Ostródy czy Warmii Mazur, ale w ogólnopolski kalendarz najważniejszych imprez w piłce nożnej dla rocznika U12. I my już wiemy, kiedy my byśmy bardzo chcieli, żeby ten remont został przeprowadzony, ale to wszystko procedury, przetarg, wyłonienie wykonawcy, więc no to teraz duża rola tutaj urzędników, myślę, że sobie z tym poradzą. Jeśli to wszystko by zostało zaplanowane w czasie, który jakby my wskazujemy, czyli? Że jesteśmy w stanie, czyli najlepiej rozpocząć sierpień, wrzesień, październik. Generalnie przebudowa boiska powinna trwać od 1,5 do 2 miesięcy. Jeżeli to zrobimy w tym okresie, mamy w tym czasie 3 naturalne płyty pełnowymiarowe, które obciążenie płyty naturalnych to też jest zupełnie inna kwestia, tak? Bo płyty naturalne nie możesz użytkować tak, jak użytkowujesz płytę sztuczną, ale to już jakby jesteśmy w stanie sobie pomóc w tej kwestii tymi 3 boiskami naturalnymi, bo one po dobrym przygotowaniu wiosną i latem są w stanie wytrzymać większe obłożenie. Mamy jakieś tam inne pomysły, jest też gmina Ostróda, która jest przyjazna piłce nożnej, więc myślę, że przez ten czas pewnie władze miasta będą rozmawiać też z władzami gmin.

0: No i ta płyta od roku, z tego co pamiętam, ma system sztucznego nawadniania. Wy sobie to chwalicie? To jest bardzo przydatna inwestycja?
1: No nie, no to jest absolutnie inwestycja, którą, jeżeli możemy też wymienić o inwestycjach z płyt naturalnych, była dla nas kluczowa, tak? Bo w tej chwili ustawiamy automatyczne nawodnienie, decydujemy, w jakich seriach idzie nawodnienie. My preferujemy z naszymi kontrahentami, którzy dbają o boiska, podlewanie nocne. Nie podlewa się boiska w dzień, nie podlewa się boiska w pełnym słońcu, tak? Więc jakby dzięki nowoczesnemu systemowi, dzięki pozyskanym pieniądzom Urzędu Miasta na to dofinansowanie, no w tej chwili ułatwiona jest praca dla pracowników Ostrudzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, a także dla jakby użytkowników, bo jak to mówią specjaliści od murawy, murawę trzeba czuć, więc czasem podlewasz murawę w innych natężeniach i w innej ilości wody, a czasem musisz po prostu zobaczyć, że aha, murawa ma za dużo wody, więc musimy te nawodnienie zmienić i tak też ten system nam na to wszystko pozwala w bardzo prosty i przejrzysty sposób.
0: No to teraz o plaży, bo tak umówiliśmy się na rozmowę o sezonie letnim, a zajmują nam jednak czas inne tematy. Pani dyrektor, dwie plaże, ratownicy wybrani, ruszamy od kiedy i czy bezpiecznie?
1: Procedura przetargowa została zakończona już pewnie jakieś 2 miesiące temu. My przystąpiliśmy do tej procedury przetargowej zdecydowanie szybciej, żeby mieć spokojny czas i spokojną głowę na przygotowanie sezonu turystycznego. Ratownicy na ostrudzkich plażach pojawią się 27 czerwca w sobotę, czyli dzień po zakończeniu roku szkolnego, i będą pełnić swoje dyżury do 31 sierpnia. Plaże strzeżone będą każdego dnia w godzinach 10-18. Obowiązuje regulamin każdego z kąpieliska, bo mówimy w tej chwili o kąpielisku strzeżonym. Będą wydzielone oczywiście strefy białe, brodzik, strefa żółta, strefa czerwona, czyli strefa dla umiejących pływać, nieumiejących pływać. Bardzo bym życzyła absolutnie wszystkim mieszkańcom, a także turystom, gościom, do tego, aby ten sezon był w pełni bezpieczny, ale proszę też pamiętać, że oprócz ratowników, którzy stoją i strzegą ostrudzkich plaż, a na każdy z nich będzie po 4 ratowników, dużo zależy od nas samych i ja też tutaj apeluję do tego, aby przede wszystkim zapoznać się z regulaminem plaży i aby pamiętać też, że my wszyscy odpowiadamy za bezpieczeństwo swoje, ale też kogoś, kogo widzimy obok, tak? I życzyłabym przede wszystkim nam wszystkim osobom, które są odpowiedzialne za plażę, ale też przede wszystkim zwykłym użytkownikom, żeby to był bardzo dobry i bardzo spokojny sezon. Mieliśmy również dzisiaj spotkanie w tej sprawie z policją, ze strażą miejską. Wszystkie służby jesteśmy jakby w gotowości i wszyscy wiemy, że zależy nam na tym, żeby, naprawdę podkreślam pewnie już 5 raz słowo bezpiecznie, ale to takie kluczowe słowo.
0: No idziemy na plażę po to, żeby z niej szczęśliwie wrócić. Pani dyrektor, sprawdziłem, naprawiliście pomost nad Jeziorem Drwęckim. Nawet mam dwie fotografie. Daliście z siebie wszystko, czy to jest tylko taka prowizorka do końca sezonu, a w ogóle cała ta balustrada wymaga wymiany?
1: To jest tak. W tej chwili zakończyło się malowanie impregnatem desek pomostu. Trwa wymiana również desek spróchniałych. Jakby my to robimy typowo tydzień, półtora, dwa tygodnie przed rozpoczęciem sezonu, bo wielokrotnie też mierzymy się z tym, że my to wymienimy. Za chwilę znów jest jakiś uszczerbek. Z tego co wiem, to jest to już też pomalowane białą farbą, ale zostało to przeze mnie zgłoszone i kierownika obiektów sportowych, że no generalnie cała ta balustrada wymaga wymiany. To nie jest też tak, że to jest tak duży obszar do naprawy i do zrobienia, że to jest poważna inwestycja i jakby w mieście Ostróda już o tym w Urzędzie Miejskim wiedzą. W tej chwili, tak jak wspomniałam, są malowane i pregnatem pomosty, będą wieszane tablice informacyjne, będzie czyszczone dno jezioro przez nurka, czyszczone dno jezioro z jakichś tam chwastów, wodorostów, tak? Czyli wszystko to, że będzie nawieziony piach oczywiście. Więc teraz te dni najbliższe do piątku są takimi dniami bardzo intensywnymi, jeżeli chodzi o działania. I ja tu też wiem, że jasne, nie ustrzeżemy się też błędów, bo dzisiaj możemy zostawić plażę czystą i posprzątaną. Coś się wydarzy w nocy, coś się wydarzy nad ranem, przed otwarciem obiektów. Ale jakby na wszystkie takie sygnały będziemy reagować, nie będziemy absolutnie ich bagatelizować. Tych to obiektów Ostrudzkie Centrum Sportu sportu, rekreacji ma mnóstwo i gdzie się nie pójdzie, to jest jakiś obiekt sportowy należący do nas. Ja bardzo dziękuję też pracownikom za ich wkład i za to, że bez względu na to, czy trzeci raz muszą znów coś zamalować, bo zostało pomalowane, to

0: po prostu robią, czy jak kończą pracę i wysprzątają plażę z butelek, ze śmieci, a rano przychodzą, znów one się pojawiają, to po prostu robią to i tutaj wielka zasługa dla pracowników Centrum Sportu.
1: Wiemy, że 10 lipca będzie padać w tym roku. Ano to dlatego, że będzie ogólnopolski nocny turniej siatkówki plażowej w Ostródzie nad jeziorem Sajmino, a jeśli ten turniej w Ostródzie się odbywa, to zawsze pada. Przynajmniej tak pokazuje historia, ale można wygrać tysiaka. Tyle zgarnia najlepsza para w tym roku. 600 zł drugie miejsce, 400 zł trzecie, no i 200 zł dla czwartego miejsca. Zainteresowanie duże i czy będzie padać?
0: Ja po pierwsze mam nadzieję, że będziemy afirmować słońce, więc poproszę ciebie również o to, żebyś afirmował słońce.
1: Słońce i księżyc.
0: Słońce i księżyc, bo pamiętam sama turnieje, gdy pracowałam jako organizator sportu, gdzie kończyliśmy o 6 rano lub 6:30, kiedyś zdarzył się taki turniej i faktycznie o tej godzinie absolutnie wtedy wręczyliśmy nagrody. Zainteresowanie turniejem jest, wpływają już zgłoszenia od początku, gdy tylko pojawił się plakat na naszych mediach społecznościowych. To fajna impreza, fajny czas, ale faktycznie jak nie pada. Mam nadzieję, że nie będzie padać.
1: Tak, i ja tylko dodaję, że zgłoszenia 7 lipca, a my słyszymy się w audycji sportowej za tydzień. Dzięki, że byliście z nami.
0: Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury powiem o niebezpiecznej sytuacji, do której doszło w miniony poniedziałek. Mieszkaniec Ostródy wszedł do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie budynku Urzędu Miasta, oblał się łatwopalną substancją i groził, że się podpali. Na miejscu interweniowała policja, straż miejska, a także zespoły ratownictwa medycznego. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Tak zdarzenie opisuje Anna Karczewska, oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Ostródzie.
3: W poniedziałek 15 czerwca po godzinie 8:30 oficer dyżurny ostródzkiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie w budynku Urzędu Miasta w Ostródzie znajduje się mężczyzna, którym swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie samego. Zachowanie 69-latka zaniepokoiło pracowników obydwu urzędów, o czym zostały powiadomione służby. Na miejscu oprócz policjantów interweniował zespół karetki pogotowia, który nie stwierdził podstaw do hospitalizacji mężczyzny. 69-latek został zatrzymany przez policjantów prewencyjnie celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
1: Jak udało mi się ustalić, burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski złożył zawiadomienie z artykułu 160 kodeksu karnego. Dotyczy to przestępstwa narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mieszkaniec Ostródy, który groził samospaleniem, został przewieziony na dalsze badania do szpitala powiatowego w Iławie. To jednak rodzi kolejne pytania. Udałem się z nimi do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4: Ewa Zaryciska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
1: Pani dyrektor, w poniedziałek doszło do bardzo przykrego incydentu na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ale też Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Jeden z mieszkańców wszedł do waszego budynku, oblał się łatwopalną substancją. No właśnie, przykra sytuacja, która też zagrażała przede wszystkim mieszkańcom, ale również pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wracamy, można powiedzieć, do tego tematu, bo my wielokrotnie w swoich rozmowach poruszaliśmy to, że zawód pracownika socjalnego nie jest przyjemną pracą.
4: Zgadza się. W obszarze pomocy społecznej pracujemy często z trudnym klientem w kryzysie choroby psychicznej, bezdomności, uzależnienia, gdzie stykamy się z roszczeniowością, z wybuchem agresji i pracownicy socjalni, ale również pracownicy ośrodka są rzeczywiście tym zagrożeni. Ta sytuacja z poniedziałku wzbudziła realne zagrożenie i obawy o zdrowie i życie nawet pracowników. Pan wszedł rzeczywiście do pomieszczeń biurowych naszego ośrodka. W jednym z nich oblał się tą substancją łatwopalną, no i groził, że się podpali. Opary, które unosiły się w powietrzu tej substancji, to wiadomo, że spowodowałyby uszkodzenie ciała nie tylko tej osoby, ale i osób postronnych.
1: Pani dyrektor, ale możemy potwierdzić, że nikomu z pracowników w tym poniedziałkowym zdarzeniu nic się nie stało?
4: Nic się nie stało. Na szczęście dzięki właściwej reakcji pracowników pracowników, ponieważ cały czas dbamy o to, żeby też szkolić pracowników, jak z takimi osobami rozmawiać, jak wyciszać te stany agresji. Więc tutaj pracownicy naprawdę stanęli na wysokości zadania, właściwie się zachowali i nie doszło do tragedii.
1: No dobrze, ale porozmawiajmy o przyszłości, bo skoro do takich zdarzeń i to tragicznych w skutkach dochodzi w Polsce, to pokazuje historia, to czy wy rozmawiacie z burmistrzem Ostródy, żeby wdrożyć jakiś plan bezpieczeństwa dla pracowników socjalnych? Ale pani dyrektor, ja pamiętam, że dawniej na teren ośrodka, zanim się weszło, to trzeba było porozmawiać z portierem. Dzisiaj została portiernia. Gdzie jest portier?
4: Rzeczywiście ta portierni i osoby tam, to były czasy COVID-u i z tym związane zagrożenia i to wymusiło zatrudnienie takiej osoby. W tej chwili takiej osoby nie ma. Pan burmistrz sam tutaj już spotkał się z pracownikami, z całą kadrą, ze mną i będziemy na pewno rozmawiać nad tym, żeby poprawić ten stan bezpieczeństwa i co jeszcze możemy zrobić, żeby jak w najwyższym stopniu zadbać o to, żeby pracownicy czuli się bezpiecznie na terenie zakładu pracy.
1: Ochroniarz?
4: Może ochroniarz, może przyciski bezpieczeństwa. Do tej pory mamy już w przestrzeniach wspólnych, w korytarzach, na klatkach schodowych kamery zainstalowane i na pewno pan burmistrz powiedział, że poszuka środków i coś postara się tutaj pomóc.
1: Czy w takim razie często dochodzi do takich sytuacji, może mniej groźnych, ale nieprzyjemnych? Wyzwiska, obelgi, raz w miesiącu, raz w tygodniu?
4: Rzeczywiście często pracownicy w swojej pracy spotykają się czy to z rozmowami telefonicznymi, czy w bezpośrednim kontakcie z niepochlebnymi opiniami o sobie na temat prowadzonych postępowań. Staramy się, żeby właściwie też się zachowywali i potrafili uspokoić klienta w takiej sytuacji. Uczestniczą w szkoleniach, które podnoszą ich kompetencje i umiejętności w tym zakresie. No jest to nieodłączny niestety element pracy w obszarze pomocy społecznej i nie mamy wpływu na zachowanie tej osoby. Możemy tylko spróbować po prostu przeciwdziałać.
1: Jak udało mi się nieoficjalnie ustalić, tego dnia, w którym mieszkaniec Ostródy wtargnął do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Urzędu Miasta, miał zostać eksmitowany ze swojego prywatnego mieszkania. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Meloradia Mazury.
2: Zmieniamy temat.
1: Ze mną w studiu Piotr Lisowski, prezes Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie, witam Pana, Panie Dyrektorze.
1: Panie Piotrze, ta współpraca Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników i miasta układa się dobrze.
5: Tak, wróciliśmy na te właściwe tory. Od kilku lat powróciliśmy z tajemnicami. W zeszłym roku realizowaliśmy to w dwóch fazach. Jednej to była właśnie współpraca z miastem, a druga to był nasz projekt dwuletni, gdzie była Ostróda od strony ekologicznej, eko-Ostróda. Właśnie mieliśmy spacery eko w tym roku i wszystkie spacery są finansowane przez Urząd Miasta w ramach współpracy, konkursu na ten właśnie projekt i w ramach tajemnicy Starej Ostródy.
1: Eko-odkrywcy to projekt, tu pozdrawiamy panią Ilanę Grabowską, która realizowała
5: pisała.
1: Ten projekt. Fenomenalne działania, nie tylko wycieczki, ale mieliśmy też i sprzątanie jezior, terenów wokół naszych jezior, mieliśmy wykłady, ale były też i nocowanki w lesie, także wiele, wiele atrakcji z tym związanych.
5: Tak, to był taki duży projekt dwuletni, duże pieniądze, dużo działań. W tym roku zabrakło nam kilku punktów do kolejnego projektu, ale proszę Państwa, tak bywa, to są projekty. Natomiast tutaj wracamy do tej formuły, będzie wyjście niestety tylko raz dziennie, czyli w każdą sobotę do 3 października. Będą tematy nowe, mamy troszeczkę nowe podejście do tego, chcemy troszeczkę zmienić też. W ramach tego spaceru jest oczywiście wejście do Zamku Ostródzkiego, zwiedzamy wystawę i również w ramach tego spaceru każdego będzie wejście na wieżę widokową Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Ksiądz nas czeka, ktoś się przygotowuje, gdzie będziemy mogli podziwiać piękny nasze miasto, nasz region, zobaczyć, popowiadać. Oczywiście tematyka również będzie na plakatach, natomiast pierwszym tematem, powiedzmy takim sztandarowym, Ostróda na przestrzeni wieków, czyli dla każdego coś miłego, bo zaczynamy od prehistorii naszych terenów, później te czasy najdawniejsze do współczesności. takim spacerem, natomiast mamy kilka nowych spacerów. Taki temat, jak to dawniej do nauki zachęcano, czyli o ostródzkich szkołach, o kształceniu, jak to wyglądało również na przestrzeni wieków. Pozostajemy również z tematem, który miał bardzo dobre notowania i bardzo często Państwo o niego pytali się, bo on był parę lat temu, to jest ostróga na styku kultur i religii, czyli te przemiany, które powstają w XVIII wieku, kiedy gminy żydowskie dostają pozwolenie na osiedlenie się na naszym terenie, czyli właściwie mamy dwie religie, religię mojżeszową i chrześcijaństwo, a w ramach chrześcijaństwa podział na protestantów, katolików i również wiek XIX, kiedy zaczynają w kościołach protestanckich pączkować nowe odłamy, których tutaj w Ostródzie też kilkanaście się pojawiło, a dziś mamy też kilka również kościołów, które są zarejestrowane w Polskim Związku Wyznaniowym i działają na naszym terenie, więc też o tej współczesności. Kolejny taki temat, który powraca, ale troszeczkę będzie rozbudowany, zmieniony, to jest świadami ostródzkiego Eskulapa, czyli nasza medycyna, bo jesteśmy miastem, które było zakładane przez zakon Świętej Marii Pan Dominikańskiego w Jerozolimie, popularnie zwanych również szpitalnikami, czyli pierwsze szpitale to już czasy krzyżackie i oczywiście tych szpitali kilka w Ostródzie również było, więc tą trasą też będziemy przechodzić. No oczywiście jak to było z pobytem cesarza Napoleona w Ostródzie, temat do dziś ciekawy, a w związku z tym, że jesteśmy od kilku lat miastem cesarskim, to warto o Napoleonie dużo wiedzieć, powiedzieć, bo jednak patrząc na dzisiejsze granice Polski, Ostróda jest jednym z niewielu miast, gdzie Napoleon rzeczywiście długo był, bo na naszym terenie w Polsce, w obecnych granicach mamy z miasta, które był jeden dzień, dwa dni, trzy, pięć dni, cztery, no a u nas te kilkadziesiąt dni przebywał, więc co tu się wydarzyło, jak to było i jak to z tą Marią Waleską również było, bo to ten romans się pojawia również w historii. Kolejny temat to jest na wodzie i na szynach, czyli kolej i kanał XIX wiek. I to mamy właśnie takich sześć tras, które w ciągu tych kilku miesięcy będą powtarzane. One będą się zazębiały, będą szły, jest specjalny grafik wykonany i według tego grafiku będziecie Państwo również informowani na naszej stronie Mazury Przewodnicy. Myślę, że na stronie miasta również będzie to umieszczane, jakie tematy w jakim miesiącu będą.
6: To są wycieczki dla wytrwałych, dla ciekawych. Dlaczego mówię dla wytrwałych? Bo wejście na punkt widokowy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego to jest wyzwanie.
5: No, sto parę schodów do pokonania. Jest to wyzwanie, ale jaka nagroda.
6: Ale jaka nagroda.
5: Widok, dzwony, mechanizm zegarowy. Tutaj, proszę Państwa, musimy się pochwalić, bo niewiele kościołów i wież w naszym regionie posiada zachowany, oryginalny, czynny, nie tylko zachowany, ale i czynny, funkcjonujący z początku XX wieku mechanizm zegarowy i z przewodnikiem możecie Państwo wejść na wieżę i zobaczyć, nie powiem dotknąć, bo nie wolno tego tam palców wkładać, ale szafę mechanizmu można otworzyć, zrobić zdjęcie, nagrać film, zobaczyć jak to działa. I bo jest to czynny, sprawny, funkcjonujący.
6: Turysta, jeśli przychodzi, to on pewnie całą wycieczkę was słucha i nawet nie odrywa wzroku i uszu od was, przewodników, ale zdarzają się tacy mieszkańcy, którzy po raz kolejny chcą posłuchać o Ostródzie na przestrzeni wieków, bo może jakieś nowe fakty, nowe eksponaty, bo dlaczego o tym mówię? To jest cykl wycieczek, panie Piotrze, 10 lat ponad już oprowadza
5: się. Ponad 10 lat. To jest z przerwą pandemiczną i z tymi zawirowaniami, jakie tutaj były, to mamy ponad 13 edycję.
6: I teraz tak, słyszymy Ostróda na przestrzeni wieków, ale w naszym muzeum co roku przybywają eksponaty, o których można posłuchać i zobaczyć.
5: Tak, to jest właśnie taki ciekawy temat, bo niby on się wydaje troszeczkę oklepany, bo od początku funkcjonuje. Natomiast są dwie rzeczy. To, co pan wspomniał. Pojawiają się eksponaty, badania. W związku z tym, że tutaj dużo się buduje w naszym terenie, więc jakieś nowe wykopaliska. Nabytki. To jest jedna rzecz. Również w związku z tym, że historia, mimo że dotyczy czasu przeszłego, ale nowe opracowania, nowe ciekawe wydarzenia, które również promujemy, pokazujemy to muzeum. 10 lat temu, można powiedzieć, wystawa napoleońska była tylko fragmentem, akcentem. Dzisiaj mamy już większą część tej wystawy, mamy osobną salę, możemy więcej powiedzieć, więc to też jest dla nas dość ciekawe. Jeśli ktoś z Państwa był kilka lat temu, widział nasze wykopaliska, mamy nowe rzeczy, które się pojawiają w muzeum, więc jest o czym porozmawiać. I mieszkańcy Ostródy, już to zauważyliśmy, też przychodzą posłuchać o naszym mieście, natomiast to jest też pewna kwestia przewodników, bo oczywiście temat jest jeden. Jeśli chodzi o fakty, no to każdy mówi to samo. Natomiast każdy z nas jest innym człowiekiem, każdy ma inną ekspresję. Jeden bardziej zwraca uwagę na kwestie socjologiczne, budowania społeczeństwa, jak to wyglądało. Ktoś bardziej na architekturę, ktoś bardziej na przyrodę.
6: W każdą sobotę o godzinie 15 możecie skorzystać z tych bezpłatnych wyjść, aż, uwaga, do 3 października. Wówczas zamykamy sezon.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
6: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury będzie sporo o obcowaniu z naturą, przyrodą, ale też i bardzo pięknymi zwierzętami. Przed nami druga wystawa koni ras zimnokrwistych. Ta odbędzie się 28 czerwca w klubie jeździeckim Stajnia Szyldak. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną jest Alicja Jankowska, właścicielka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Pani Alicjo, ja byłem u Was w ubiegłym roku, na tej premierowej edycji. Jestem pod wrażeniem, że chce się Wam to dalej organizować, bo to przepiękne wydarzenie, ale jak ja zobaczyłem, ile Pani biega przy tym wydarzeniu, to szczerze zacząłem trochę współczuć.
7: Tak, to prawda jest, ale my, koniarze tak zwani, jesteśmy pasjonatami. To się po prostu robi w takiej pasji i jak ktoś robi to z wszystko właśnie z pasji, to no, nie liczą się to wszystko i te godziny i ten czas spędzony i wysiłek, który się w to wkłada. No po prostu chcemy, żeby to jakoś zaistniało, żeby to wyglądało, żeby wszystkim też się podobało, żeby każdy czuł się dobrze i no dlatego tak to jest.
6: Pani Alicjo i słuchacze, teraz wyjaśnijmy, czym są konie zimnokrwiste, bo tu musimy rozgraniczyć, to jest inny koń niż my na przykład widzimy w stajni w Szyldaku.
7: Tak, w naszej stajni w Szyldaku mamy konie gorącokrwiste, czyli sportowe. One służą do rekreacji jeździeckiej i do sportu, uprawiania sportu jeździeckiego, skoka przez przeszkody i ujeżdżeniu. A konie zimnokrwiste, no to tradycja nasza polska. No, kiedyś konie zimnokrwiste były w każdym prawie gospodarstwie, służyły ludziom do przemieszczania się, do pracy w polu. No w tej chwili weszły maszyny, już, więc konie zostały wyparte przez te piękne maszyny, ale no trzeba by do tego wrócić. No nie możemy też zaprzepaścić tego wszystkiego, tej całej hodowli, całej historii naszej, ponieważ konie, jakie by nie były, są piękne. Czy to zimnokrwiste, czy gorącokrwiste, każdy ma coś w sobie i każdy przyciąga wzrok. Mało tego, obcowanie z końmi bardzo wycisza ludzi, bardzo sprawia, że no przestają myśleć o Bożym świecie, tylko liczą się tu i teraz, więc na tym też między innymi polega ta hipoterapia, która jest bardzo modna obecnie w czasach, ale to nie chodzi tylko o sprawę medyczną, ale właśnie o to obcowanie samo, o to patrzenie, o to bycie z przyrodą, o to bycie z tym zwierzęciem, obserwowanie jego wielkiej masy. Konie zimnokrwiste przez to, że są tak wielkie, duże, masywne, one potrafią ponad tonę ważyć, są przy tym bardzo delikatne, bardzo miłe, bardzo wrażliwe, ale bardzo bezpieczne w porównaniu z, bardziej bezpieczne w porównaniu z końmi gorącokrwistymi. No a tak jak mówię, no po prostu samo obcowanie z końmi sprawia, że czujemy się zdecydowanie lepiej, odpoczywamy psychicznie.
6: No, ja odpocząłem w ubiegłym roku, jak u was byłem.
7: Bo to jest takie wyrwanie, przepraszam, takie wyrwanie się od rzeczywistości.
6: Tak, przyjedźcie, zobaczcie. Ja tylko wspomnę, że 28 czerwca od godziny 10 druga wystawa koni ras zimnokrwistych w klubie jeździeckim Stajnia Szyldak. Jak byłem w ubiegłym roku, to naprawdę odgrodzone strefy, każdy wie, gdzie ma stać, na takich pokazach, na takich zawodach. No, dyscyplina koniarzy jest jednak ogromna.
7: muszę przyznać, że tak, to jest prawda. No my mamy sporo doświadczenia w organizowaniu różnego rodzaju właśnie imprez, ponieważ od wielu lat organizujemy zawody sportowe. U nas przynajmniej 2-3 razy w roku te zawody się odbywały. Mało tego, nawet mistrzostwa w Armii Mazur w skokach, w ujeżdżeniu, więc to były imprezy dużej rangi. Więc mamy doświadczenie, wiemy jak to zrobić, bo musi tak być. Musi być porządek, ponieważ, no mówię, każde jakieś niedociągnięcie może spowodować wypadek, a no to chodzi chyba jednak, żeby wszyscy byli cali, zdrowi i szczęśliwi.
6: Cali, zdrowi, szczęśliwi, a ja tylko przypomnę, że poznamy czempionkę oraz czempiona publiczności, ale też jury. To będzie naprawdę piękne wydarzenie, bo te konie, a w zasadzie też ich właściciele, mnóstwo pracy w to wkładają, żeby się zaprezentować.
7: Tak,
6: tam każde wyjście jest bardzo pieczołowicie oceniane.
7: Tak, to prawda. Każdy właściciel, każdy hodowca koni, no myślę, że nie tylko koni, jeśli chce zaprezentować swoje zwierzę, no to musi je przygotować odpowiednio. To wymaga dużo pracy. Koń musi być przyzwyczajony, no też no, musi wiedzieć, jak to się, jak ma się zachować, jak ma iść. No to, żeby to do tego, go tak, tego nauczyć, no to wiadomo, praca musi być poświęcona. No tak samo jest i w sporcie jeździeckim, no wszystko wymaga pracy.
6: Miłość. Mówi się, że to najpiękniejsze uczucie na świecie. A pani przed wejściem na antenę powiedziała mi, że 10 lat pani miała, kiedy wsiadła.
7: Zaczęłam jeździć, tak.
6: I ta miłość została?
7: No jak widać. Za pierwsze zarobione pieniądze kupiłam konia.
6: Tak?
7: W latach tam 80.
6: Koń dawniej był w krajobrazie polskim, tak jak pani wspomniała na początku. No takim obrazkiem dosyć często spotykanym. Dzisiaj, jak wspomnieliśmy na początku, konie zimnokrwiste już raczej do powożenia nam służą, zastąpione przez te konie mechaniczne. Ale teraz o koniach, którymi pani się zajmuje. Dzieciaki chętnie przychodzą na lekcje nauki jazdy, jeździectwa i rzeczywiście zaczynają od kucyka?
7: Tak, to prawda. Dzieci bardzo, zwłaszcza dziewczęta w obecnych czasach kochają konie. I mnóstwo tych dzieci przychodzi, zaczynają od małych koników. Głaszczą, pielęgnują, uczą się wszystkiego od podstaw. No i pomału, pomału rosną, zdobywają doświadczenia kolejne.
6: A upadek boli, ten pierwszy? Z konia?
7: No, rzadko się na szczęście zdarza, ale no wiadomo, to jest tylko zwierzę, czasami się zdarza. Ale tak, prawda jest taka, że upadki w 99% są z winy jeźdźca niestety. Z tego, że się zagapi, nie zauważy, jest rozkojarzony. Jeśli ktoś jest skupiony, słucha, wykonuje polecenia, to prawie się nie zdarza.
6: No dobra, ale na początek dwie święte zasady, że nie podchodzimy do konia od tyłu.
7: No oczywiście, no nie podchodzimy od konia od tyłu, ponieważ no koń nie może być zaskoczony. Koń jest z natury zwierzęciem płochliwym, więc każde coś, co go zaniepokoi, może spowodować, że coś zachowa się nie tak, jakbyśmy chcieli. Więc on musi być świadomy, musi wiedzieć, że podchodzimy. Zasada jest taka, że podchodzimy z lewej, też dlatego z lewej, bo konie są tak nauczone. Trzeba się do konia odezwać, żeby on się odwrócił, żeby nas zobaczył. Nie ma problemu wtedy żadnego tak naprawdę.
6: A druga zasada? No to nie dajemy nic
7: z ręki, tak. Nie dajemy za bardzo tutaj tego jedzonka z ręki, ponieważ no koń to jest tylko też zwierzę, no więc jak ktoś tam się boi, podkłada rękę raz, drugi, trzeci, no więc koń szybciej próbuje jednak to złapać, więc może też się zdarzyć. No ale to już coraz bardziej się odchodzi od tego podawania w ogóle z ręki, więc no ja nie właśnie po to, żeby właśnie uniknąć jakichkolwiek wypadków, to raczej nie pozwalam na to.
6: No to teraz o jeszcze młodych ludziach porozmawiajmy, bo pani też przed wejściem na antenę mówiła, że koń wycisza. Ale koń też jest doskonałym zamiennikiem dla elektroniki, dla telefonów, dla laptopów. Ile trwa taka lekcja nauki i czy rzeczywiście dziecko wtedy jest jednością z tym koniem? Bo jeździec i zwierzę musi stanowić jedność.
7: Tak, to prawda, ale to się nie dzieje w ciągu paru minut. To po prostu trzeba złapać tego bakcyla, ale oczywiście wystarczy pierwsza jedna lekcja, żeby to dziecko zobaczyło i stwierdziło, że jest fajnie, bo rzadko się zdarza, że ktoś nie chce kontynuować. To się prawie nie zdarza. Zawsze jest tak, że oczy się błyszczą, dziecko jest tak zainteresowane, tak szczęśliwe, jak ja przy okazji delikatnie zwrócę, musisz być cichutko, nie można tutaj, to trzeba tak, dzieci słuchają, otwierają oczy, poza tym ja jestem nauczycielem z wykształcenia, z 35-letnim stażem pracy w 1-3, tak więc ja mam do tego odpowiednie kwalifikacje, odpowiednie podejście, no i doświadczenie całożyciowe.
6: A musi pani tłumaczyć, że jednorożce jednak nie istnieją dziewczynkom?
7: Nie, nikt mnie o to nie pytał, to nie. jeszcze.
6: Także dziewczynki może są przekonane, że koń to taki jednorożec, tak jak mawia moja córka. Ale do wystawy, drugiej wystawy koni ras zimnokrwistych. 28 czerwca od godziny 10:00 Klub Jeździecki Stajnia Szyldak. Poznamy czempionów, czempionki. Wydarzenie pod patronatem honorowym senatora Rzeczypospolitej Polskiej Gustawa Marka Brzezina. Z tego co wiem, to też tak prywatnie chyba człowieka rozmiłowanego w koniach. Tego dnia będzie festyn rodzinny. Tutaj sołtys zadbał o to, żeby były dmuchańce, będzie piana party, ale też zbiórka charytatywna Pomoc dla Czarka. Ostatnio mieszkańcy Ostrudy też mogli wziąć udział w takich wydarzeniach charytatywnych. Teraz gmina Ostruda się przyłącza do pomocy. Dobre wydarzenie. Można przyjść, odpocząć, tak jak na początku wspomnieliśmy, pomóc, a dzieciaki się wyszaleją.
7: Myślę, że to będzie bardzo fajna impreza. Dość doświadczeń zeszłego roku. Myślę, że powinno to być tylko lepiej.
6: Także zapraszamy Was serdecznie 28 czerwca od godziny 10:00 do Klubu Jeździeckiego Stajnia Szyldak. A moim, a także Państwa gościem była Alicja Jankowska, właścicielka stajni. Pani Alicjo, dziękuję za rozmowę, za podzielenie się miłością do zwierząt, do koni. Cóż, liczę, że tym razem nie będzie Pani tak zaganiana na wystawie.
7: Się okaże.
6: A obiecuję Wam, że na antenie Meloradia Mazury wrócimy do tego wydarzenia, zdając Wam relację.
2: Zmieniamy temat.
6: Teraz w programie porozmawiamy na temat badań włączających. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w Ostrudzie stali się badaczami akademickimi.
8: Katarzyna Ćwirynkało, profesorka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Badania są przede wszystkim, powiedziałabym, awangardowe, nowatorskie, ponieważ nazywamy je w ogóle badaniami włączającymi. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną w takich badaniach nie tylko są osobami badanymi, udzielają wywiadów, ale też te badania współtworzą. To znaczy, my wspólnie planujemy te badania, wymyślamy temat tych badań, staramy się, żeby były to badania bliskie społeczności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Razem prowadzimy wywiady, czyli jest zawsze badacz akademicki, jest osoba, która jest współbadaczem z niepełnosprawnością intelektualną i rozmawiamy z innymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną na tematy, które po prostu wspólnie wybieramy. A później też staramy się, żeby przełożyć te wyniki na środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną, na to, żeby w jakiś sposób na pozytywny zmienić wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzymy teksty, które są publikowane w czasopismach i magazynach krajowych i międzynarodowych. I muszę powiedzieć tutaj o naszej grupie, że jest to jedna z dwóch grup takich znanych w Polsce. Jest to właśnie nasza grupa ostrudzka i druga grupa lubelska. My współpracujemy z sobą, także jesteśmy na razie jedyni w Polsce, ale już mamy całkiem sporo tekstów za granicą i staramy się po prostu ten wizerunek zmieniać. Poza tym na podstawie naszych wyników planujemy dalsze działania. Dajemy rekomendacje, co powinno się zmienić i organizujemy wspólnie szkolenia. W tych szkoleniach biorą na przykład udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli dostrzeżemy, że na przykład jest problem z tym, że dużo ludzi nie wie, że trzeba się badać, trzeba stosować profilaktykę, trzeba się zdrowo odżywiać, żeby na przykład uniknąć albo zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór, to my o tym mówimy. Prowadzimy szkolenia, które również razem współtworzymy. To nie jest jakieś zewnętrzne szkolenie, tylko jest to szkolenie, które razem projektujemy.
6: Społeczność akademicka od zarania dziejów stara się zmienić świat poprzez badania, naukę, czyli coś najcenniejszego, co ma ludzkość. Te badania mają zmienić postrzeganie społeczne od wewnątrz i od zewnątrz?
8: Zdecydowanie tak. Czy to jest w ogóle jedna z cech badań włączających, tak? One muszą czemuś służyć. To nie są badania, które są po prostu dla nauki, po to, żeby napisać o kimś coś, tylko są to badania, które mają po prostu i ten wizerunek zmienić osób z niepełnosprawnością intelektualną i mają też wpłynąć na środowisko, żeby poprawić ich sytuację. Także to jest jedna z takich głównych cech badań włączających. Projekt, który tutaj mamy i wystawa dotyczy piękna konkretnie i mówiąc o pięknie, okazuje się, że możemy je w bardzo różny sposób rozumieć. Dla części osób, które brały udział w tych badaniach, pięknem było to, że mają partnerskie relacje z terapeutami. Dla innych to, że mogą być niezależni, starają się być niezależni, że mają asystenta, który tę niezależność w jakiś sposób umożliwia. dla jeszcze innych może to być rodzicielstwo albo miłość, bycie w związku intymnym. To jest też poznawanie sławnych ludzi, to jest też podróżowanie, także to piękno bardzo różnie rozumiane, a jednocześnie odkrywanie, bo to wszystko było toczone i rozmawialiśmy też prowadząc takie wywiady fokusowe, że okazuje się, że rodzi też to piękno czasami jakieś bariery, że nie zawsze ono jest dla nas dostępne. My staramy się, żeby było, a nie zawsze tak jest. Nie zawsze nasze relacje na przykład z rodzeństwem są całkowicie partnerskie. Może nas traktować z góry z uwagi na to, jakie mamy na przykład trudności, jakie doświadczamy trudności. A tutaj pokazujemy, jak to powinno wyglądać i co powinno się zmienić. Także pozwoliło nam to na też takie wypracowanie pewnych rekomendacji, co nam się nie podoba. Nie podoba nam się na przykład to, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną w głębszym stopniu nie ma takiej pełnej wolności, żeby na przykład zawrzeć związek małżeński. Także tych barier jest cały czas dużo.
1: Badania w tym projekcie będą kontynuowane. Ich celem jest zmiana postrzegania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy na temat piątej edycji biwaku wojsk napoleońskich w Ostródzie. To jest wydarzenie, które rokrocznie przyciąga do naszego miasta coraz większą liczbę turystów, która jest ciekawa tego, że w naszym mieście stacjonował Napoleon Bonaparte, a także tego, że Ostróda ma takie wydarzenie, dzięki któremu możemy się przenieść w czasie. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Marek Wszelak z Muzeum w Ostródzie. Witam serdecznie.
9: Witam serdecznie Państwa.
1: Piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich. Zanim przejdziemy jednak do samego wydarzenia, to do tego, że nasze miasto od kilku lat jest miastem cesarskim i jedynym w Polsce. Mamy też współpracę z francuskim Auxon. Widzicie na zamku w Ostródzie turystów z Francji albo innych krajów świata, którzy pytają o Napoleona?
9: Oczywiście. Przede wszystkim żołnierzy francuskich, którzy często nas odwiedzają. Mamy nawet takie szersze spotkanie planowane dokładnie za rok, kiedy będziemy świętować 220-lecie utworzenie wojsk zaplecza technicznego właśnie w Ostródzie, powołanych przez Napoleona. Sami turyści coraz częściej pytają, dlaczego Napoleon tutaj, więc no to jest taka bardzo ciekawa sprawa.
1: Sama wystawa napoleońska w Ostródzie cieszy się dużym, umiarkowanym, czy raczej niewielkim zainteresowaniem, bo z tego, co też mogliśmy ostatnio usłyszeć na jednej z miejskich komisji Rady Miasta, pozyskaliście dosyć pokaźną dotację na przebudowę, unowocześnienie tej wystawy o multimedia.
9: Zgadza się. Oprócz tego, że cały czas mamy różne zakupy, które w sposób taki indywidualnie, skrupulatnie gdzieś staramy się wpisać w narrację wystawy. To są takie drobiazgi, które kupujemy co jakiś czas. To oprócz tego jest jeszcze projekt, który ma tą wystawę wzbogacić właśnie o wspomniane multimedia, więc będzie to taki krok w przyszłość wystawienniczą. Ona będzie miała taki wymiar, można powiedzieć, nowoczesny bardziej.
1: Piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich od 26 do 28 czerwca. Trzydniowe wydarzenie. Wy z roku na rok staracie się coś dołożyć do tego biwaku, tak żeby ta impreza rozrastała się w naszym mieście. No właśnie, nowości w tym roku?
9: Nowością może być kawaleria, chociaż tutaj może za mocno powiedziane kawaleria, bo to będą dwa koniki, ale to taki ciekawy smak do tego, żeby pokazać coś nowego, coś innego. Oprócz tej piechoty, artylerii, którą pokazujemy, to jeszcze konie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jeśli się przyjmie i sprawdzi, no to kto wie, może za rok, za dwa tych koników będzie u nas wtedy więcej.
1: Musimy to docenić, bo tak jak przed wejściem na antenę wspominałeś mi, że przy okazji organizacji tych imprez plenerowych, historycznych, no to są zawsze obawy przed dwoma takimi elementami. To znaczy, po pierwsze, proch, artyleria, to będziemy mieć i co roku mamy, a po drugie właśnie zwierzęta, bo raz, że
6: że one są nieobliczalne. Nigdy nie wykażemy, czy koń się spłoszy, czy nie. No właśnie, Marku, to trzeba to docenić, że na początek mamy taki zarys jakiejś kawalerii, a za rok, dwa, trzy, pięć lat może nam się to rozrosnąć.
9: Zgadza się, no to niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Rekonstruktorzy kiedyś mieli ubezpieczenie wręcz kaskaderskie, bo to jest bardzo niebezpieczne. To, co oni robią, to jest obsługa pełnowartościowej broni palnej, która jest prawdziwa. To nie są atrapy. Tam jest czarny proch, ładunki pirotechniczne, no i oprócz tego konie. No. Co prawda to są konie, które są obeznane ze środowiskiem rekonstruktorów, z takimi warunkami one wiedzą, jak się zachować, no ale no, nad tym musi ktoś jeszcze czuwać i aby to było spięte do końca, no to potrzebne są różne zasady bezpieczeństwa.
6: Powiedzmy teraz o tym, że co prawda biwak jest trzydniowy, ale w piątek to tak niewiele będzie się działo z tego punktu widzenia turysty i mieszkańca, bo rekonstruktorzy rozbiją obóz. To są charakterystyczne białe namioty. Mój syn nawet się śmieje, że one takie trochę przypominają te indiańskie namioty.
9: Zgadza się. W zasadzie taka najciekawsza jest sobota, bo wtedy jest bitwa, wtedy są spektakle, pokazy na dziedzińcu. Natomiast ten moment, kiedy rekonstruktorzy przyjeżdżają, rozbijają obóz, to jest piątek i właśnie wtedy powstają w dużej części te tak jak wspomniałeś, białe namioty, w których śpią rekonstruktorzy.
6: Przejdźmy do bitwy. Jej w ogóle w Ostródzie nie było. To jakieś przekłamanie historyczne?
9: Nie, oczywiście. Bitwy nie było w Ostródzie, natomiast zamek i obecność rekonstruktorów jest doskonałą możliwością do tego, żeby pokazać, jak takie bitwy w tamtym czasie wyglądały. Bo zbieramy się jako rekonstruktorzy po to, żeby porozmawiać o historii, przedstawić ją, pokazać jak wyglądała bitwa. W zasadzie nie odtwarzamy bitwy, której nie było. Pokazujemy, jak taka bitwa mogła wyglądać, jak wygląda ładowanie broni, jak wyglądało formowanie szeregów, grupy, warunki walki, jak mogły wyglądać. O tym opowiadamy, o tym będzie właśnie też moja narracja. Także to jest tylko po to, żeby pokazać, jak bitwy w okresie napoleońskim wyglądały.
6: Chwalicie się, że w tym roku będzie ponad setka rekonstruktorów. To jest największy biwak do tej pory planowany. To jest duża skala. No bo tak, musimy wspomnieć, że wojska francuskie, po drugiej stronie mamy wojska czwartej koalicji, która walczyła z Napoleonem. To jak to, więcej będzie Francuzów, czy jednak wojskowych z czwartej koalicji?
9: To jest bardzo ciekawa sprawa, bo rekonstruktorzy najchętniej przyjeżdżają w miejsca faktycznie bitew. Ostróda jest miejscem, w którym nie było bitwy, natomiast była kwaterą Napoleona. Jest bardzo ważna na szlaku historycznym i to jest ciekawa rzecz. Natomiast tutaj odpowiadając na to pytanie, no zawsze mamy problem z koalicją liczebnie, bo najwięcej jest rekonstruktorów odtwarzających Księstwo Warszawskie i Francję. Wielką armię, natomiast mamy problem z tą drugą stroną, z Prusami i z Rosją. Staramy się to w jakiś sposób zbilansować, jakoś to trochę zmarkować, pokazać z innej strony, tak żeby nie było widać tych dysproporcji.
6: Dysproporcje, czyli jednak wojsk francuskich więcej. No dobrze, ale przejdźmy do artylerii. Będzie czarny proch, będą wystrzały, będzie głośno. Tutaj polecamy przyjść w sobotę, zaraz wspomnisz o której, Marku. Mhm. Ale no właśnie, osoby wrażliwe gdzieś tam powinny zabrać słuchawki. To jest jednak głośne wydarzenie. Tu musimy się przygotować, że będzie głośno, będzie widowiskowo, no i ten zapach palonego prochu będzie czuć w powietrzu.
9: Zgadza się. No planowany pokaz artyleryjski jest w sobotę o godzinie 13 i wtedy faktycznie będziemy używać najcięższej broni, jaką mamy, czyli armat. Będzie kilka słów o tym, jak takie armaty ładowano, obsługiwano, ile osób, ile koni i tak dalej. No i przede wszystkim będziemy z nich strzelać. Będzie bardzo głośno. Z tym, że no, jeśli miałbym to porównać do takich fajerwerków, jakie mamy co roku, no to nie jest może mocno głośniejsze. Więc jeżeli ktoś czasami wychodzi na Sylwestra i widzi takie sztuczne ognie, takie pokazy, no nie powinien się tego przerazić. Fakt, może może jeżeli ktoś jest wrażliwszy i przyjdzie z dzieckiem, no może to jakiś tam mały problem wywołać. Natomiast no chyba trzeba się z tym jakoś pogodzić, przyzwyczaić do tego, że bitwy napoleońskie, no to jest huk, ogień, dużo prochu, właśnie dymu białego i tak to ma wyglądać.
6: Wspomniałeś dużo prochu. Ile kilogramów planujecie przepalić?
9: Średnio to jest około kilkudziesięciu kilogramów, ponieważ artyleria potrzebuje tego prochu bardzo dużo. No w tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć, ile taki jeden ładunek gram takiego prochu potrzebuje. Natomiast mamy ponad setkę rekonstruktorów. Oni używają broni palnej. Każdy ma ileś tam ładunków, kilkanaście. Więc siłą rzeczy tego prochu od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów co roku zużywamy.
6: Ale tu musimy powiedzieć, żadna kula nikogo nie dosięgnie.
9: Nie, nie, nie. Strzelamy z takich ładunków, powiedzmy, ślepych. To są ładunki nieposiadające kuli, tylko sam papierek taki, który się wypala po wylocie z lufy i jest niegroźny.
6: Mieszkańcy doceniają to, że jest przejazd Napoleona przez miasto. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Czy wy planujecie jakiś większy przemarsz? Jeśli tak, to jakąś specjalną trasę wybieracie?
9: Planujemy taki przemarsz, taką paradę w zasadzie, w której możemy pokazać tą różnorodność rekonstruktorów tego wojska, które przyjedzie. Przejazd, który często jest zamknięty, nie zablokował nas, więc taki pomysł jest na to, żeby przejść przez wiadukt. Dokładnie jeszcze nie wiem, jak to rozwiążemy. Na pewno będziemy chcieli jak najszerzej to pokazać. Może częścią promenady miejskiej też uda się nam przemaszerować, tak aby ostrudzianie i turyści mogli zobaczyć naszych rekonstruktorów.
6: O co pytają mieszkańcy, a także turyści na biwaku wojsk napoleońskich? Co jest takim hitem tego wydarzenia?
9: Dlaczego się tutaj pojawił Napoleon?
6: Dlaczego?
9: I czy faktycznie była bitwa w Ostródzie? To znaczy o tym, czemu się tutaj pojawił, dyskutować można byłoby bardzo długo.
6: Nie miał chyba się gdzie podziać po ostatniej bitwie.
9: Tak, i ława pruska to jest czas, w którym musiał logistycznie znaleźć się mniej więcej pośrodku swoich wojsk rozlokowania, więc na jego szlaku stanęła Ostróda i tutaj Ostróda sobie wybrał jako miejsce, w którym przebywał. No i chyba faktycznie to, te dwie rzeczy, o to ludzie pytają. Dlaczego Napoleon tutaj i czy była bitwa? To są takie dwa najczęściej zadawane pytania.
6: Bitwy w Ostródzie nie było, z tego co ja wyczytałem, a jeszcze chyba w rozmowie z Łukaszem Szczepańskim się dowiedziałem, że same oddziały napoleońskie nie stacjonowały w Ostródzie w takiej dużej liczbie, bo tych wojsk było sporo. Przynajmniej z tych rozmów ja się dowiedziałem, że gdzieś okolice Miłomłyna, tam mogły te oddziały francuskie stacjonować.
9: Zgadza się, chociaż Napoleon gdziekolwiek przebywał, to zawsze teren był sprawdzany w pewien sposób przez jego żołnierzy i jakaś część wojska zawsze przy jego osobie musiała stacjonować. To najczęściej była gwardia, czyli ta elita wojsk napoleońskich. Natomiast faktycznie te oddziały były rozlokowane w okolicach Ostródy, nie w samej Ostródzie, ale w przy okolicznych miejscowościach.
6: Jeśli chodzi o pobyt Napoleona, wróćmy jeszcze trochę do początku naszej rozmowy. My zyskujemy jako Ostróda, ale też i placówka, w której pracujesz, zyskuje na tym i na tej promocji Ostródy, zamku przez Napoleona.
9: Myślę, że to się zaczyna tak powoli rozwijać. Ludzie na początku nie wiedzieli, dlaczego Napoleon tutaj, byli tacy zaskoczeni tym, a my z kolei w muzeum też długo się zastanawialiśmy, jak do tego podejść. Ale tak z jednej strony i jako ciekawostka historyczna i marketingowo zaczyna to grać coraz bardziej. Ja sam osobiście z tym sobie zaczynam fajnie radzić jako ktoś, kto oprowadza ludzi po muzeum. No i jest to takim elementem przyciągającym, magnetycznym, taką ciekawostką, bo z jednej strony mamy Zamek Krzyżacki, który się kojarzy tylko z krzyżakami, a z drugiej strony no, proszę, Napoleon.
6: Działamy jako ciekawostka, bo w niedzielę mówimy już o zwijaniu obozów w podzamczu Ostródzkiego Zamku. No i kończy się piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich, także jeśli jesteście ciekawi tej historii, to co, głównie sobota, Marku?
9: Tak, sobota jest takim dniem, który będzie pełen atrakcji od samego rana do wieczora.
6: Ale oprócz tego, jak i czym walczono, będzie też kultura, takie drobne akcenty życia w ogóle w epoce napoleońskiej.
9: Mm-hmm. O godzinie 19 mamy na dziedzińcu muzyczny aperitif. Będzie to takie spotkanie muzyczne. O 19.20 mamy spektakl magii. O 20 godzinie mamy cyrk de Poulet, widowisko cyrkowe z XIX wieku. A potem od 21.30 do samej północy mamy potańcówkę w dawnym stylu, więc będzie się działo.
6: Zapraszamy Państwa serdecznie. Od 26 do 28 czerwca w Ostródzie odbywa się piknik wojsk napoleońskich. Piąta z cyklu, taka impreza w naszym mieście. A ja jeszcze dodam, że tego dnia zwiedzicie muzeum kompletnie za darmo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Po reklamie.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Jedź na tu maru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gay.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

Pausa Magnetic w Melo Radio w weekendowym Melo. Przy tym numerze jajecznica robi się sama. Pozdro dla wszystkich, którzy teraz kombinują coś z sobotnim śniadaniem. Dla tych, którzy przewracają naleśniki na drugą stronę albo smarują kanapki własnoręcznie przygotowywanym w zeszłym sezonie dżemem truskawkowym. Dzisiaj podobno bardzo gorąco ma być. Najgorętszy dzień od wielu tygodni i niewykluczone, że najgorętszy na wiele kolejnych. 35 stopni mogą wskazywać termometry, więc to jest dobry moment, żebyście pokazali, ile pokazują u was. Czekam na wasze głosówki, zdjęcia przy naszym WhatsAppie. meloradio.pl, tam go znajdziecie.

0: weekendowym Melo Eben z numerem Hollow. Jeśli wasze konta po piątkowym Melo są tak puste jak tytuł tej piosenki, której słuchaliście przed momentem, to wbijajcie na meloradio.pl. Mamy dla was szybką kasę, którą chętnie podreperujemy wasze ubytki.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Reklama.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa! Wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Marian, a ty komu kibicujesz?
16: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
15: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
17: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Zbrojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wie takie promocje w Biedronce widzę, w najtańszą sobotę do mojej idę.
5: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.

kto jedzie z nami na Tomorrowland, kto jedzie z nami bawić się przy jego muzyce. Alok w Melo Radio w weekendowym Melo, Bibi Rexa razem z nim. Deep in Your Love zatytułowany jest ten gorący numer, który być może zagra prosto z main stage Alok oczywiście w tym roku w belgijskim Boom, a my zabieramy was tam i czekamy na wasze zgłoszenia. Wysyłajcie zdjęcia, wysyłajcie filmy, pokażcie nam z kim i dlaczego chcecie tam pojechać. Udowodnijcie, że naprawdę na to zasługujecie. No i sprawdźcie, komu już udało się dołączyć do naszej Melo-kipy, kto z nami będzie zbierał te wspaniałe emocje. A oczywiście możecie z tym się zapoznać w naszych socialach. Zapraszamy. A to Justin. Money.

0: Died in Your Arms to jeden z gorących numerów tego poranka w weekendowym Melo Komodo grało dla was przed momentem, a z Gorzyc w Podkarpackim dostaliśmy zdjęcie, 29 stopni tam teraz, pozdrawiamy Podkarpacie, fajnie, że jesteście razem z nami, u nas też dużo gorących numerów dzisiaj.
1: A już o 11 zagramy.
0: Punktualnie o 11 Thomas Gray, Rumors. Musi być gorąco. Lato, lada moment. Jutro astronomiczne, pojutrze w kalendarzu.
1: Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Tego woda mineralna niskonasycona muszynianka 1 litr, złoty 35 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Na siłkę do Extreme.
3: Na latę do Sis.
2: Po Wichajster do Refixa.
3: Po kardigan do Sinseya.
2: Po noże do Aldi.
3: Po ręczniki do Stelli.
2: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
3: I narożnik do salonu Umebluje.
2: Nieważne po co.
3: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
2: Zapraszamy.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę, a kawa rozpuszczalna na Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.

0: sklep Biedronka. Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik. Po reklamie. Meloradio Mazury.
1: Lato od jutra, tak, tak, ale dzisiaj taki piękny before lata, można by powiedzieć. No to pokażcie, że jesteście na lato gotowi. Japonki czy klapki? Czekam na wasze foty na naszym WhatsAppie. Inni gadają, my już gramy. Thomas Gray, Rumors.

How Does It Feel, Dubdog Svezo i Zark w Melo Radio. Tak, gramy wam po 11:00, przypominając, że ten sezon wakacyjny, to nadchodzące lato, to będzie niezwykły czas zbierania muzycznych wspomnień, przeżywania emocji w najpiękniejszych muzycznych miejscach. Przede wszystkim tego kraju, bo myślę sobie o Sunrise Festival, o Bałtyku, około brzegu. Zabieramy was tam 31 lipca. Wspaniali artyści pojawią się, wśród nich Afrojack, Hardwell czy James Hype, ale będzie też Sigala. Paloma Faith zaśpiewa razem z nim Lullaby przed wami.

0: Sunrise Festival na trasie Moving to the Sun Urzela, który pojawi się tam oczywiście ze swoimi hitami, hitmaker, jak zresztą sam sobie w bio napisał na Instagramie. No i taka prawda, Moving to the Sun podbija listy na całym świecie. Czy naszą już podbiło? Sprawdźcie 30 Meloradia na player meloradio.pl. Zaraz wracamy.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej, złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Na siłkę do Extreme.
11: Na latę do Sis.
10: Po Wichajster do Refixa.
11: Po kardigan do Sinseya.
10: Po noże do Aldi.
11: Po ręczniki do Stelli.
10: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
11: I narożnik do salonu umebluje.
10: Nieważne po co.
11: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
10: Zapraszamy.
12: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.

Połączenie tego numeru z filmem, który stał się viralem, to jest po prostu jakiś kosmos. Weiss, Tontone, Iggy z numerem Astronomia. Pewnie ten viral widzieliście i to nieraz. Nie wiem, czy wy też, ale ja jeszcze ani raz nawet truskawek w tym roku w ogóle nie jadłem. Sezon trwa w najlepsze. Podobno około 15 zeta za kilogram się teraz płaci. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to dużo, czy mało. Dajcie znać, jak u was. I czy truskawki to rzeczywiście wasz ulubiony letni przysmak? Bo tak nieśmiało przypominam, że lato już od jutra. A my będziemy grać w tym czasie dla was najgorętszą muzykę idealną na wakacje. Run, Run, River, David Guetta przed wami za lokiem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: takich mamy super artystów. Fuka i Liwka, Enklawa z numerem Chcę Więcej. Jeśli chcecie więcej, to zostańcie z nami, bo ruszamy punktualnie o 12 z kolejną porcją gorącej muzy na sobotnie przedpołudnie. Ale to już nie, to już będzie zaraz popołudnie. Więc popołudnie, tak, nie uciekajcie daleko.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk od Ale Farban.

0: Tak wam zaraz zagramy.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Na siłkę do Extreme.
9: Na latę do Sis.
8: Po Wichajster do Refixa.
9: Po kardigan do Sinseya.
8: Po noże do Aldi.
9: Po ręczniki do Stelli.
8: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
9: I narożnik do salonu Umebluje.
8: Nieważne po co.
9: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
8: Zapraszamy.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda.
14: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Po reklamie. Meloradio Mazury.
17: Najgorętsza muzyka na to gorące popołudnie już teraz. Body Talk, Ale Farben. Lato, lada moment. A my już o tym przypominamy teraz. Inni gadają, my już wam gramy. Zróbcie głośniej, fajny numer, opoka, siema.

Fajnie się ich słucha i fajnie ogląda się te wszystkie rolki, w których się po prostu spotykają Martin Garrix z Edem Sheeranem. Repeat It to jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. Czekaliśmy na niego długo i warto było. Jeśli czekacie na Olivera Heldensa w tym roku, no to doczekacie się. Z Mel Radiem będziecie mogli go zobaczyć parę razy, bo Oliver Heldens na Tomorrowland zagra. Zagra też po Tomorrowland na Sunrise Festival, ale tu w tym swoim nieco bardziej technicznym, mocnym wcieleniu jako High Low. No i ciekaw jestem, której postaci Olivera Heldensa lubicie bardziej, której oczekujecie bardziej. Dajcie znać, jeśli jesteście jego fanami. U nas Turn Me On teraz się pojawi.

0: Hard to be Humble i Mikolas i Trips, i taka energia leci do was właśnie od Melo Radia w ramach weekendowego Melo. Kiedy widzisz, że termometry pokazują 30 stopni, to co robisz? Jakie masz pomysły? Jakie masz plany? Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Gastorama.
11: Teoria.
12: I praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill.
12: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
14: Bittersweet.
15: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
16: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
17: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
18: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
20: Notino. Today is yours. Feel good.
21: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
22: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
23: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
24: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca.
0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nie, Pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
24: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

Bless, Cameron Watch i Kisses to jest numer, który podbił 30 Meloradia, ale teraz to już nie jest ich czas. Teraz podbijają to zestawienie nowi artyści. Sprawdźcie na player meloradio.pl, jak poszło im wczoraj w trakcie naszej listy live prosto z nad Wisły. Pozdro Olek, mam nadzieję, że to było dla ciebie fajne doświadczenie. Dla naszych słuchaczy z pewnością tak, bo miłe recenzje do nas spływają. Ellie Oaks z propozycją do was teraz leci, nową propozycją. Numer rozszedł się wiralem po świecie. No i to jest jedna z jego wersji. Posłuchajcie.

0: Shine On, Arayo w Melo Radio w weekendowym Melo. No powiem tak, bardzo w temacie. Konrad wysłał fotę 30 stopni w cieniu, wino Wrocławiu. Wow, no aleś mi zaimponował. Kto da więcej? Czekam na wasze foty. Pokażcie, ile u was dzisiaj pokazują termometry. No i co tam porabiacie w ogóle po południu, w sobotę?
1: A już o 13 zagramy.
0: Inni będą gadać, a my wam zagramy Don't Want Your Love.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Melo Radio Mazury. Reklama.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
8: Kup golarkę Philips S7882, wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
9: MediaMarkt.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy!
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

Czekaliśmy na taki weekend. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj nad wodą. Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love na dobry początek. Inni gadają, a my już do was wysyłamy muzę. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

I can't wait. Bob Sinclair i Kieza w Melo Radio, a ja wbijam na meloradio.pl, klikam w zakładkę konkursy i akcje i tam wielki baner jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Baner, który mogliście widzieć również w waszych miastach, bo tak, zapraszamy was serdecznie do belgijskiego Boom. Chcemy z wami przeżyć to niezwykłe wydarzenie, przeżyć z wami piękne chwile w takim towarzystwie jak Armin van Buuren, David Guetta czy Lost Frequencies. Dajcie tylko znać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, z jaką osobą, dlaczego właśnie z nią, dorzućcie zdjęcie, film i powalczcie o to, by być tam razem z nami. Oni tam będą. Między innymi Dimitri Vegas, Mockingbird przed wami. I know.

śpiewali i wykrakali. 30 stopni dzisiaj pokazują termometry, a może nawet i więcej. Pokażcie, gdzie jesteście i jak u was dzisiaj wygląda to preludium lata, bo to astronomiczne od jutra, a w kalendarzach pojutrze się pojawi. Modelki Wodarski przed momentem, lubię cię jak lato. Give, Sean Baker za chwilę.

0: jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja schowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW z Dunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Po reklamie. Meloradio Mazury.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

Tak, tak, tak. Axel Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Nie możemy się doczekać. To będzie pewnie jeden z najlepszych setów tegorocznej edycji. Kto czeka, ręka w górę, dajcie znać, czy na nich, czy może na kogoś innego z tego pięknego, niezwykłego line-upu czekacie najbardziej. No i która scena cieszy was i intryguje najmocniej. Nie ukrywam, że będąc tam w zeszłym roku, White Stage i te house'owe brzmienia zrobiły swoje. Zresztą Oliver Heldens wtedy akurat grał, kiedy miałem przyjemność tam się bawić. W tym roku też się pojawi na Red Stage z nieco mocniejszym repertuarem jako High Low. Dajcie znać, czy się wybieracie na Sunrise Festival razem z nami. Będziemy was tam zapraszać, będziemy dawać zaproszenia, a może już macie swoje. Kygo Khalid i Save My Love przed wami.

0: Andrea Bocelli, David Guetta. No takiej współpracy to się nikt nie spodziewał. DNA w Melo Radio. Ależ pięknie tego się słucha. Ależ to cudownie brzmi. Takich numerów, które zaskakują, to ja będę miał jeszcze dla was sporo po godzinie 14, ale zaczniemy sztosem.
1: A już o 14 zagramy
0: absolutnym hitem ostatnich miesięcy, Beauty and the Beat. W tej bajce w rolach głównych Justin Bieber i Nicki Minaj. To oni już za chwilę w waszych głośnikach.

0: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
5: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: O reklamie. Meloradio Mazury.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: No siemanko, siemanko, tu weekendowe melo, tu opoka, tu najgorętsza muzyka na to sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy się przed dobrym melo w towarzystwie Justina Biebera i Nicki Minaj.

mówcie co chcecie, ale bez niej ten numer nie byłby tak dobry. Rebeka Gomez, nie mylić z Seleną. Jej pseudonim artystyczny to Becky G. Panie w ogóle nie są ze sobą spokrewnione tak swoją drogą, a za ten numer odpowiada niemiecki DJ-producent Topic. Chociaż z powodzeniem można by go podpisać pod Urzelem, prawda? Bo takie latynoskie brzmienia w nim były. Chociaż w Topiku płynie bałkańska krew, a więc gorące śródziemnomorskie rytmy nie są mu wcale obce. I to przecież słychać w numerze Sorry Papi. Takich gorących numerów na lato i wakacje mamy i będziemy mieć dla was więcej, bo cały czas śledzimy wszystkie nowości i chętnie po nie sięgamy. Lubimy

0: Hollow, Eben. Jakby zabrał nas do jakiejś innej zaczarowanej krainy tym utworem. Ale spokojnie, spokojnie. W weekend można lewitować ponad ziemią. To nie jest zabronione. Jak najbardziej odrywajcie się od ziemi. Unoście wysoko, wysoko i cieszcie wolnym czasem. Tym bardziej, że taka piękna pogoda dzisiaj na zewnątrz. Tu kolor za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mam. My to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytu i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
14: Notino. Today is yours. Feel good.
15: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
16: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
19: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
20: Kasper!
19: Castorama.
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się odmalować salon.
21: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
20: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
21: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

Nie mogę cię zapomnieć, Agnieszka Helińska w weekendowym Melo. Tak mówią wszyscy, którzy choć raz bawili się z nami w trakcie dobrego Melo. Ono startuje oczywiście dzisiaj o godzinie 20. Zaczynamy jak zawsze w soboty The Best of Tomorrowland. To właśnie wtedy pojawiają się te sety, które najbardziej kochacie i kojarzycie z zeszłorocznej edycji tego niezwykłego wydarzenia. A potem przejmują stery tacy artyści jak Skytek, Armin van Buuren czy Korolowa. Szczegóły na player meloradio.pl. Zajrzyjcie do całego line-upu. A skoro już o Tomorrowland wspomniałem, John Summit, znacie gościa? Będzie tam w tym roku. U nas jest już teraz z numerem All The Time.

0: Sad Girls. Mam nadzieję, że wśród was same uśmiechnięte dziewczyny i chłopaków radosnych też nie brakuje. Mamy sobotę, za chwilkę zmiana za sterami. Bawcie się dobrze. Piotr Opoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy
0: Loco Loco, Gordo i Renie Zonneveld.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, zwykłuj te gminy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: promocja. Melo Radio Mazury. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznanie 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Bittersweet 2.
9: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: Po reklamie.

0: 101 i 5, 96 i 4 albo 89 i 4 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Mam nadzieję, że klima w waszych furkach, tak jak w moim studiu, działa, bo gorąco nie tylko na dworze, ale gorąco też będzie muzycznie w Melo po 15. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Waiting All Night. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Magnetic w Meloradiu na 14 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Wakacje coraz bliżej, a jak wakacje, to też Tomorrowland. Kto chce pojechać tak jak Patrycja i Kasia?
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj te kiny!
0: Szykuj cekiny, szykuj brokaty, a wy z kim byście pojechali na Tomorrowland i dlaczego? Pokażcie to nam na meloradio.pl. Wchodźcie już teraz na stronę i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo na 26 minut po 15, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby ustrzec się przed komarami, no bo te wielkimi krokami się do nas zbliżają. Rihanna nam też zagra, to jeszcze przed 16, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
2: Melo Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
4: Patty, 200 wylecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zapraszam.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: O reklamie. Autopromocja.
3: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
4: Meloradio.
3: Ale proszę uzasadnić.
4: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
3: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
4: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
3: Iga Dudziuk.
4: I Mikołaj Kujawiński.

Tak, podkręcamy tempo na antenie Meloradia na 18 minut przed 16. Lato coraz goręcej się robi, no i też coraz więcej komarów się pojawia. Zastanawialiście się kiedyś, co zrobić, żeby się ich pozbyć, no oprócz tych wszystkich sprayów? No to okazuje się, słuchajcie, bo ostatnio zrobili kilka eksperymentów, że komary najchętniej lecą m.in. do kobiet w ciąży, ale i do osób, które są po spożyciu takiego pewnego złotego trunku. No czyli można powiedzieć, że te komary to w sumie tacy nieźli imprezowicze. A my podkręcamy tempo i gramy wam świeżynki. Lumix Self Aware to już teraz przed nami.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, no i gramy wami w furkach i gdzieś być może nad jeziorem, może ktoś na przykład w basenie się odważył popływać, bo już tak się ciepło zrobiło, no kto wie, kto wie.
1: A już o 16 zagramy
0: Zokerię. No pochwalcie się w sumie, jeżeli ktoś na przykład już gdzieś sobie basen rozstawił przed chatą, to dajcie znać na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Meloradio Mazury. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: 4 sztuki, 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
10: O reklamie.

W biforze przed dobrym melo nie zwalniamy ani na moment. Andy Dust i Zocharia na dobre wejście w 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Użel w Meloradio, a kto chciałby posłuchać go na żywo, to szybciej niż później może to zrobić, bo wielkimi krokami zbliżamy się do wakacji i do Sunrise Festival, a on tam będzie. Będzie też m.in. Rehab, Sigala, Sony Fodera, będzie też Hardwell, no wy też możecie być...

0: Friday. Martin Garrix, Ed Sheeran, to już 25 minut po 16, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, ale z tym tempem też lepiej nie przeginać, a szczególnie w centrum miasta, o czym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Velvet, to już za moment.
1: Meloradio Mazury na 101,5, 96,6

autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Экспресс целый день. Автопромоция. Мелорадио Мазури. Реклама.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i

0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak! Wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

ma ten numer swój klimacik. Kukę 2115 i Francis i taki mały ja. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 17. Ale z tym tempem to też nie ma co przesadzać, a już na pewno nie, jeżeli jeździcie quadem po centrum Lublina, bo właśnie taka sytuacja ostatnio się wydarzyła. Facet uciekał przed policją, bo nie zatrzymał się do kontroli drogowej, no więc zaczął śmigać tym quadem ulicami Lublina, przez centrum, w końcu go złapali. No typ ewidentnie poczuł się jak w GTA, no to teraz biorąc pod uwagę, że może posiedzieć 5 lat, przyda mu się jeszcze mod Herlodes z Simsów na dobrego prawnika.

0: Wally Lopez w Melo Radio jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Wally Lopez też na tegorocznym Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu będzie się działo, tak jak i u nas, po 17.
1: A już o 17 zagramy
0: Graceland. Tak, punktualnie zagramy o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Po 17 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
8: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Model Bestiun dostępny już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: 321-321-777. Już za chwilę podejmij wyzwanie. W Melo potrzebuje jednej odważnej osoby. 321-321-777. Konrad Traczyk, witajcie.

0: Podejmij wyzwanie.
1: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu na 14 minut po 17. Meduza za nami, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to nie ja, a będzie to wyzwanie podejmował Dawid. Siemanko, Dawid.
2: Cześć, witam.
1: Przyznaj ty mi się, znaczy mi się przyznałeś, ale przyznaj się słuchaczom, co

0: 5 rzeczy, to co by to musiało być do walizki?
1: No to tak, dla prawdziwego Polaka na pewno parawan nad morze.
0: No wiadomo, mix.
1: Tak, do tego proponowałbym lodówkę turystyczną.
0: Okej, okay, fajny pomysł też.
1: Moim zdaniem kot piknikowy.
0: Aha.
1: No jeżeli się liczą, to zimne napoje do tej lodóweczki.
0: Wiadomka. No i jeszcze jedna rzecz.
1: No i piąta rzecz, powiem szczerze, może taka latarka turystyczna, o, żeby zawsze można było sobie wieczorem jeszcze posiedzieć chwilkę przy namiocie czy nad jeziorem.
0: Albo jakieś wakacje z duchami zrobić. Bardzo mi się podobają te twoje propozycje. Dawid, ja do tej walizki w takim razie dorzucam ci jeszcze skiety od Meloradia, no i możesz jeszcze kogoś pozdrowić.
1: W takim wypadku pozdrawiamy parę młodą, Krzysia i Agatę, i wszystkich weselników, abyśmy się bawili do białego rana.
0: I tego wam oczywiście życzę i tego, żeby jutro o poranku głowa nie bolała. Podejmij wyzwanie.

0: Modelki i Włodarski i lubię cię jak lato w Melo. 26 minut po 17. No, lato w powietrzu zdecydowanie czuć, bardzo ciepło. A jak wy ten czas spędzacie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Czekam na wasze głosówki, na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jak mija wam ta sobota? Dajcie znać. A u nas za chwilę Rise Up.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy ekspres los!
16: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
18: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
20: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
21: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
22: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do

0: 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
2: Po reklamie.

To 19 minut do 18 i to Robin Schulz w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo. Okazuje się, że podkręcamy to tempo też między innymi przy grillowaniu, bo dostałem wiadomość od Sandry na WhatsAppie, która pozdrawia z działki, gdzie smażą się karkubeczki, kiełbaski i inne przekąski, no ażby człowiek zjadł. Ciekawie też u Wiktorii, która napisała, że słucha Melo ze swoim chłopakiem Marcinem w kamperze, bo taki sobie weekendowy wypad zrobili. Bifor też rozkręcony u ekipy z Wrocławia. Kamil podesłał mi fotkę ze swoimi ziomkami, a wieczór się dopiero przecież rozkręca. A my oczywiście podkręcamy tempo. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to już teraz przed nami.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Urzel w Meloradiu jeszcze przed 18, a jeżeli chcecie zobaczyć go na żywo, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się, żeby razem z nami pojechać na Tomorrowland. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie to zrobić.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. Na meloradio.pl czekamy na wasze zgłoszenia, a punktualnie o 18 All the Time u nas, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet.
11: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Daleko jeszcze?
16: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny!
17: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
16: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
18: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
19: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
20: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
21: I to jest piękna gra!
22: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
21: Tak, wiedziałem!
22: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
24: Uwaga! Super promocja w Teddy.
25: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% prezent na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
0: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Jones Summit na dobry początek, za chwilę też m.in. Avicii, Bob Sinclair czy Bryska w przygotowanej przeze mnie playce. To wszystko po 18. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype na antenie Meloradia, 14 minut po 18, a już w poniedziałek ktoś z was będzie mógł usłyszeć ten dźwięk. Dźwięk, który będzie oznaczał, że będziecie mogli z bankomatu wypłacić 200, czyli szybką kasę od Meloradia. Już teraz wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie, na co takie siano by się wam przydało. A przed wakacjami myślę, że takich wydatków jest sporo. Meloradio.pl, tam zaglądajcie i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy. W poniedziałek szansa na kasę.

0: La la la w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 26 minut po 18. Takie la la la też będzie można sobie zrobić razem z Rehabem na Sunrise Festival, bo on się tam wybiera od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie gorąco, będzie Rehab, będzie Scooter, będzie Sigala, będzie Morten, James Hype. Mógłbym tak długo jeszcze wymieniać. Wy też możecie być na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie Melo Radia, bo co jakiś czas rozdajemy wam wlotki na to wydarzenie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Zakręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywcy za Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Doskonale. Kupujemy.
12: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
15: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
16: Ale sztosy.
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.

To fragma w Melo, a my doczekaliśmy się, słuchajcie, Laguna 2.0. Wszystko dlatego, że ostatnio w Gdańsku pewna pani zadzwoniła, no i powiedziała, że uwaga, w parku ktoś miał przywiązać do drzewa zwierzaka, który przypomina lisa lub psa, i to zwierzę jest tam już kolejny dzień. Co się okazało? Że był to pluszowy miś. No pani ewidentnie wcześniej zaczęła weekend.

0: Jeszcze przed 19:00 tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Jest to Jonas Blow i Rita Ora. Spać jeszcze nie idziemy, mam nadzieję, że wy też. Dajcie znać, co ciekawego robicie dzisiaj wieczorem w nocy na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik do niego na meloradio.pl.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Good Boys Cut Away. Może ktoś jeszcze nie ma na przykład pomysłu na sobotni wieczór i na sobotnią noc, to podrzucajcie swoje pomysły, co wy robicie. Niech się inni inspirują, a my zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: No

0: Zdepróbno. Zapraszamy do salonu o moda Jake'u z Dunek. Olsztyn Macieja Rataja 15.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak! Wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. O reklamie.
3: Ale dobrze, zaczniemy 19. Good Boys Hathaway. Na początek za chwilę też Ain't Nobody Loves Me Better. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: Ale Farben w Meloradiu na kwadrans po 19:00. Coraz bliżej do Tomorrowland, na który wy możecie pojechać razem z Meloradiem. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie jechać, tak jak to zrobiły Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć te całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wasz też nie może zabraknąć. Meloradio.pl, tam możecie się zgłaszać.

To Mel Radio i to Robin Schulz i Better Times u nas. 27 minut po 19. A Karolina napisała na WhatsAppie Mel Radia, że bardzo przyjemnie się tego słucha, wracając z plaży. No to się bardzo cieszę, za chwilę też dla was coś przyjemnego zagram. Będzie świeżynka w naszej playce, ale zanim to jeszcze przed 20, m.in. Sibul.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź

0: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
3: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
4: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: na najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście jak zawsze gramy wam świeżynki podczas weekendu. No, doskonale go znacie. Nathan Dave nieraz pojawiał się już na naszej antenie w różnych numerach. No a teraz mamy kolejny. Razem z nim Tom Hall i Billy Young. On and On. Taki jest tytuł tego numeru. No i jak też Nathan Dave napisał na swoich socialach, wrzucił taki hymn z anty, aby uczcić 10. jego rok rezydencji właśnie. No także będzie bardzo, bardzo gorąco. Zresztą przekonajcie się teraz o tym sami. On and On, Nathan Dave, Tom Hall, Billy Young. Gramy!
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Kompletka i tańcz w Melo Radio. A wy też tego wieczora i tej nocy tańczcie, bawcie się, bądźcie niegrzeczni, róbcie co tylko macie ochotę. No i bądźcie też z Melo, bo u nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Także długa noc przed nami. Jutro się słyszymy. Hej!

0: Reklama. Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Zdunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy!
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

I said, who got the funk?

to my left.

0: Reklama.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
2: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: O reklamie.

Cyberpunk Radio in the mix.

life isn't what I wanted, but you have to keep.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Electrify your soul. Prawdziwe dobre melo. Dobre melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was z Skytech. To jest 77. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Tiesto, Cascade, Topic i wielu, wielu innych. A na początek nowy numer od Kevina DeVriesa, Stylo i Ellie and Danny. Numer nazywa się In The Night i nadchodzi w labelu Davida Getty, Future Rave. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

This is Skytech. Belgijski producent Greg Della razem z Danem Soleil, Leave My Fears Behind. Tuż przedtem Topic i Sara, Tic Tac. A już za chwilę Gum Gum z Rosji oraz Don't Blink z numerem Hard Decision w remiksie Don't Blink. Dajcie głośniej.

prowadzi DC SkyTech. Legendy powróciły, Alesso i One Republic in Your Eyes. This is SkyTech. Tuż przedtem Cascade i Boon z numerem Comes Back Around. A już za moment legendarny Tiesto wraz z Oliwią Sebastianelli. Don't Lose Your Head. Dajcie głośniej.

96,4 albo 89,4 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Meloradio Mazury. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim